0: meine Seele. Nein,
1: ich entschuldige mich nicht.
0: Nein, nein,
1: ich entschuldige mich nicht.
0: Auf kein,
1: ich entschuldige mich nicht. Komm gerne vorbei und ich...
2: Radio Darmstadt. Da.
3: Einen wunderschönen guten Abend. Sie hören Radio Darmstadt unter DAB Plus ab Juli oder im Internet unter www.radiodarmstadt.de. Ich heiße Renata Mastalisch und bin aus einer polnischen Redaktion und strahle heute die nächsten zwei Stunden auf Polnisch aus meine Sendung, die heißt Reset. Dzień dobry Państwu, z tej strony redaktorka Renata Mastalisch, której dawno już nie słyszeliście w jej audycji Reset, ponieważ dwa ostatnie miesiące troszeczkę zdarzyło mi się wagarów. Bywają sprawy ważne, ważniejsze, czasami trzeba dokonywać tych wyborów. Ja się stęskniłam, mam nadzieję, że wy też. Tym bardziej, że dzisiaj... Postanowiłam audycję swoją poświęcić nie tylko niedzielnemu resetowi, ale też tematowi, który uważam za bardzo ważny, o którym powinno się mówić, a przede wszystkim powinno się mówić o takich ludziach, które takie tematy nam pokazują, nagłaśniają. A co to będzie dla tych, którzy nie widzieli zapowiedzi w internecie, to już za chwileczkę po piosence Agnieszki Chylińskiej, która niech będzie takim prorokiem, żeby nas było więcej.

0: Agnieszka Chlińska w swoim utworze Jest nas więcej. Jest nas więcej, bo jest nas dzisiaj w studio numer 3 Radia Darmstadt przy Steubenplatz 12. Trzy osoby, także 2 razy 3 to już nam daje 6. A trzy osoby, ja już się przedstawiłam. Po mojej, państwo nie widzą, zobaczą potem, bo mój gość nagrywa, także na pewno na jego socjalach też to zobaczycie. Po mojej lewej.
1: Cześć, Marcin Galoch wraz z córką.
2: Mia Galoch.
1: Przyjechaliśmy tutaj trochę poopowiadać.
0: Tak, przyjechali poopowiadać, dlaczego jest nas więcej, bo ja bym chciała, żeby nas było więcej, ponieważ Marcin, nie mogę powiedzieć, że wpadł mi w oko, bo pewnie żona słucha, ale gdzieś tam na tak zwanych social mediach, w mediach społecznościowych, gdzieś tam w pewnym momencie zauważyłam faceta, który postanowił oprócz zwykłego swojego emigracyjnego życia zrobić coś jeszcze dla innych. I Marcin już od ładnych paru lat...
1: Od sześciu lat...
0: wykorzystuje przede wszystkim swój wolny czas, swoje konto facebookowe i przypuszczam, że Instagram też.
1: No Instagrama też, nie posiadam.
0: Facebook, ale wykorzystuje ten swój czas i możliwości do tego, żeby nagłaśniać problemy innych.
1: Tak.
0: Jakie to są?
1: Dzieciaczków, chorych przede wszystkim. No i dorosłych tak samo, nie? Bo tu chodzi o to, że walczy trzeba o każdego. Z reguły na prośbę rodzin.
0: Tak, tutaj na naszym polonijnym, że tak powiem, lokalnym podwórku w obrębie Rhein-Main Marcin już przeprowadził niejedną zbiórkę, niejedną akcję, która miała na celu pomaganie osobom w potrzebie głównie zdrowotnej.
1: Tak, zbiórki pieniążków na cele, na właśnie środki, rehabilitację, cele lecznicze, między innymi właśnie walką z rakiem, SMA.
0: Tak, ja dowiedziałam się też o tych zbiórkach, między innymi dzięki Monice. Monika Kruk jest taką osobą, która nie może też przejść nad niczyją krzywdą obojętnie i widzi takie rzeczy chyba. Nawet ona jest tak dobra w wyszukiwaniu takich informacji, że pamiętam, że to ona mi jako pierwsza powiedziała o ostatniej zbiórce, na której ja osobiście nie mogłam być,
1: bo ja
0: wtedy miałam coś związanego z też właśnie ze współpracą ze Star Manager, jakiś wyjazd, praca z artystami, ale też udało nam się wykorzystać parę sytuacji takich właśnie, żeby między innymi od kabareciarzy nawet nie wyłudzić, bo oni bardzo chętnie przekazują książki czy jakieś takie materiały reklamowe swoje z autografami właśnie na licytację i też z tego powodu jest mi miło, że udało się coś załatwić i coś wesprzeć. Ale to są małe rzeczy i od małych rzeczy się zaczynają duże rzeczy. I zaraz powiemy, jaki temat aktualnie państwo widzieli na zdjęciu promującym wydarzenie, tą audycję, bardzo dużo cytryn. I nie, to nie było zdjęcie z wakacji z wybrzeża Amalfi we Włoszech, gdzie podobno są najsłodsze, najlepsze cytryny, tylko to była akcja, to ma zapowiadać akcję właśnie. Marcin wam powie, jaką akcję?
1: No to jest akcja pomaganie przez uśmiechanie, dokładnie cytrynka. Ludzie to wykorzystują już na praktycznie większości tych zbiórek wszystkich. Zaczło się w 2020 roku od Maciusia Cieślika, gdzie praktycznie robiłem sobie herbatę i widziałem filmik na YouTubie, jak gościu zajadał się tą cytryną i mówię, kurde, to będzie fajny pomysł na to, żeby to wykorzystać. No i tak to się przyjęło.
0: To teraz nam powiedz, cytrynka, ja nie ukrywam, że ja cytryny lubię, aczkolwiek dawno nie zjadłam tak cytryny w kawałku bądź w całości, więc dzisiaj na pewno to będzie dla mnie wyzwanie. Możecie sobie zobaczyć, jest taki hashtag też u Marcina na profilu, cytrynka dla Nikoli. Tak. Zaraz powiemy, o jaką Nikolę chodzi i dlaczego, i jak ta akcja cytrynka wygląda i dlaczego chcemy, żebyście wy z nami pokochali cytryny. Ale zanim to zrobimy, to mały taki muzyczny, ja nie chcę się bawić w jakąś tutaj wróżkę proroka, ale ja lubię piosenki, które coś mówią i które wzbudzają uczucia i nadzieje, więc najnowszy dżem idzie lepsze.

0: tłumaczyć, ale troszeczkę mnie tu nie było, no i A, B i tak zamiast A poszło B. Zdarza się, ale Stasiek miał lecieć jako następny, dla ciebie bym mógł z tego względu, bardzo romantyczna piosenka, ale ten tytuł taki wymowny, dla ciebie bym mógł, bo mówimy o tym, jak dużo można zrobić dla kogoś. Powiedzieliśmy, że Marcin wymyślił tą akcję z cytryną i teraz powiedz nam, na czym ta cytrynka polega, na czym dokładnie polega cytrynowy challenge. Ja to tak nazwałam, bo teraz to jest takie modne słowo. Wyzwanie cytrynowe.
1: No wyzwanie cytrynowe.
0: Bo jest to wyzwanie, żeby zjeść cytrynę i się potem uśmiechnąć.
1: No to nic trudnego, po prostu wystarczy jeść kawałek cytryny. Uśmiechać się, przy tym można płakać w sumie, nawet jak ktoś woli, to jest bez różnicy. Grunt, żeby po prostu to zrobić do danego dziecka czy tej osoby. Jemy cytrynę, nakręcamy filmik albo sobie zdjęcie robimy. Zawsze jak jest tam ten link, tam jest cały tekst, co trzeba zrobić na wykonanie zadania, jest 48 godzin. Wpłacamy cegiełkę, wiadomo, to nie jest obowiązkowe, kto może. Ważne jest, żeby wziąć udział i nominować ludzi.
0: Żeby rozpowszechnić, tak, ten
1: żeby sposób. Rozpowszechnić. I to się rozeszło tak po całej Polsce, więc ja postanowiłem właśnie dla Nikoli Woźniak. Jak widzę, co tam się dzieje, to po prostu normalnie aż się łezka zakręciła. Mówię, od razu poszedłem tam do takiej firmy Logo z Pszczyny. Zrobiłem sobie banery na samochodzie. Mam jeden baner, jeździ po... Nawet przyjechała z Polski tutaj z powrotem ze mną Nikola. I właśnie nagłaśniemy tą akcję. No i to właśnie trzeba zrobić u siebie, dodać na profilu.
0: Czyli zjeść cytrynkę, tak. Oznaczyć, że jest to cytrynka dla Nikoli.
1: Tak.
0: Jak się może, wiadomo, cel jest taki, zaraz opowiemy, jaki jest cel, jak duży, ale jak łatwo go można osiągnąć, jeśli będzie nas więcej. I oznaczyć dwie kolejne osoby ze swoich znajomych z Facebooka.
1: Można wszystkich. Najlepiej, żeby oznaczać też jakieś instytucje, szkoła, przedszkola, strażaków,
0: czyli,
1: aktorów.
0: Tak, czyli można po prostu wykorzystać wszystkie swoje kontakty. Tak. Ci, co nie zareagują, to fujka, bleble. Nie usuwamy ze znajomych, ale
1: nie.
0: Fujka nieładnie. Nie musisz wpłacać kasy, jeśli nie masz, tak, my to rozumiemy, to ale pójść ten sygnał dalej, bo im szybciej zadziałamy, tym większa szansa dla Nikoli na wyzdrowienie. No, mi się kojarzy przede wszystkim cytrynka z tym, ja pamiętam, ja jako dziecko, jeszcze jak mieszkałam w Polsce, oglądałam, był taki order uśmiechu, tak, wręczany przez dzieci i ten, który ten order otrzymywał, został nim uchoronowany, też musiał zjeść albo wypić cytrynę i potem się uśmiechnąć, czyli takie troszeczkę, mimo że czasami jest kwaśno, to i tak można się uśmiechnąć, nawet jak warunki nie są to godne.
1: Nie śmieje ta osoba, co je, to się śmieje ktoś inny widząc.
0: Widząc to, jak się kwaszą ci inni, czyli bardzo fajne połączenie kropek jak dla mnie i przemawiające przede wszystkim do wyobraźni. My oczywiście mamy, przywieźliśmy dzisiaj ze sobą do studia cytryny i po audycji zobaczycie, że można zjeść cytrynę i potem się uśmiechnąć. Mówiliśmy, wspomniałeś już naszą małą bohaterkę, dla której ta zbiórka aktualna. Powiedz mi coś więcej. Ja czytałam, ale powiedzmy, że nasi słuchacze prawdopodobnie pierwszy raz się stykają z małą Nikolą i z jej problemem. Powiedz coś o Nikoli. Wiem, że Nikola ma 3-latka w tej chwili.
1: Ma 3-latka, pochodzi z Sękowej obok Nowego Sącza. Walczy z chorobą, z zespołem Retta. Jest to bardzo ciężka, okrutna choroba, która zabiera wszystko. Począwszy już od mowy, problemy z chodzeniem. No i nie daj Boże, zabierze wszystko.
0: Tak, ja czytałam, troszeczkę poczytałam sobie o zespole Retta. Niestety jest to choroba genetyczna, która w Polsce w tej chwili nie ma na nią terapii, nie jest uleczalna. No i niestety polega na tym, że w pewnym momencie dziecko, które pięknie się rozwijało, mówiło mama, tata i cieszyło się życiem, nagle tak jakby zatrzymało się albo wręcz cofnęło się. I bardzo ciężko jest to zauważyć. W Nikoli przypadku gdzieś któryś z lekarzy, z pielęgniarek, z tego co czytałam, po prostu coś wiedział, bo to jest tak rzadka choroba, że nawet nie każdy medyk, który niekoniecznie tą specjalizacją się zajmował, od razu zwrócił uwagę na te symptomy. Ona to szczęście miała, że ktoś te symptomy zauważył. No i teraz, żeby uratować... zatrzymać tą ciężko postępującą chorobę,

0: jedyną opcją jest dla niej leczenie w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak. Które kosztuje bodajże 8 milionów.
0: 8 milionów złotych. Znaczy w tej, ja czytałam, wyczytałam w opisie zbiórki, że w tej chwili jedyne, co mogłoby i bardzo szybko mogłoby zadziałać, to jest bardzo drogi jakiś taki lek w postaci syropu doustnego, który po prostu zatrzyma. A w Stanach już w tej chwili są prowadzone badania kliniczne nad terapią docelową, która nie dość, że zatrzyma, to jeszcze ma na celu odbudowanie tych szkód, które w układzie nerwowym powstały. Bo z tego, co czytałam, ta choroba po prostu stopniowo wyniszcza układ nerwowy i u dziecka, które normalnie się jeszcze rozwija i uczy się, wszystko, czego się nauczyło, tak jakby zostało
1: Wymazane.
0: Dlatego jest to ważne, żeby ta reakcja była szybka. Cel zbiórki, która znajduje się na najbardziej znanym polskim, to jest chyba fundacja.
1: Fundacja się pomaga.
0: Zbiórka jest zarejestrowana, jest oficjalna zbiórka. Jaki jest cel w tej chwili głównej zbiórki?
1: Z głównej zbiórki jest około ponad 7 milionów, a do zebrania jeszcze jest 4 miliony 645 tysięcy.
0: Także widzicie, mimo że prawie połowa została zebrana, to jednak mimo wszystko jest bardzo dużo, ponieważ jest to rzadka choroba, nie ma nawet szans, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia to zrefundował. Możecie, link znajduje się u Marcina na jego profilu, my też potem po audycji wraz z linkiem do audycji dodamy link do zbiórki, na którą pieniążki można wpłacać oczywiście, jeśli jesteście w stanie. To się tak wydaje, ale czasami złotówka, 5, 10, ktoś stwierdzi, zrezygnuje z czegoś, nie jest mi to konieczne, wpłaci troszkę więcej. Widzicie to przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak bardzo szybko dużo osób jest w stanie dużo zdziałać. Tu niestety te zbiórki nie mają takiego rozgłosu, stąd właśnie Cytrynka dla Nikoli jako akcja, która miałaby nagłośnić to. I my nagłaśniamy i z tą nadzieją właśnie teraz właściwy utwór, że nam się to uda. Mówię nam, nie myśląc o naszej trójce w studio, tylko mówię o nam jako słuchacze i wasi znajomi, nam, czyli my wszyscy fajni ludzie, którzy mają dobre serducha i chcą pomóc. A żeby nam się to udało, no to dżem idzie lepsza.

0: tak jak Państwo słyszeli, bo zmiany są potrzebne, zmiany na lepsze. I ja myślę, że to lepsze dla małej Nikoli przyjdzie, że wszyscy razem możemy naprawdę dużo zdziałać. Ja jako matka nie jestem w stanie nad czymś takim obojętnie przejść. Mam trójkę swoich urwisów i zawsze jako chyba największą taką obawą rodzica jest, żeby dzieciaki przede wszystkim były zdrowe, bo szczęście możemy im zapewnić swoją miłością i swoją obecnością.
1: No tak.
0: O tym chciałam troszeczkę, bo ja muszę tak troszeczkę z tej takiej strony babskiej takiej, żeby troszeczkę i mi, i Państwu się łezka zakręciła, ponieważ ja z Marcinem osobiście się poznałam dość niedawno, gdzieś tam wcześniej się mieliśmy i co ciekawe, myśmy się znali z widzenia. Nasze starsze córki gdzieś tam razem chodziły na kurs polskiego, czy na religię razem i ja zawsze widziałam taką fajną parę. Zawsze tak widać było w nich takie uczucie i tak średnio co 2-3 lata, nie pamiętam dokładnie, bo liczam, pojawiała się kolejna piękno, ciemnowłosa, brązowo oka, mała brunetka, córeczka, aż Marcin z żoną Anią, tak Ania?
1: Tak.
0: Dorobili się 4 córek, no i jedna z nich mija, dzisiaj tutaj jest i to nie bez powodu, nie tylko ze względu na miłość do swojego wspaniałego taty, ale też na to, że też bierzesz udział w akcjach taty. Powiedz mi, kiedy zaczęłaś razem z tatą pomagać?
2: Czyli przed tak 6 latami szłam z tatą tak 6 kilometrów dla
1: Maciusia
2: i wtedy po prostu robiłam te 6 kilometrów i tak z moim tatą.
1: Motywowała ludzi do pomocy.
0: Czyli miałaś 6-7 latek.
1: 6 lat miał i challenge urodzinowy.
0: Czyli taka pierwszoklasistka powiedziała sobie, że na urodziny zamiast prezentu, zamiast imprezy, to ja pójdę dla Maciusia.
1: 6 kilometrów dla Maciusia.
0: Cudowne. To jest cudowne. Takie rzeczy od razu zmiękczają po prostu moje worki łzowe i łzy chcą się wydostać, bo jest to piękne. Nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach dzieciom przekazać takie wartości. Co się tym bardziej chwali, dlatego też powiedziałam, że ja chcę Marcina najlepiej z jego całą gromadką wesołych kobitek pokazać, ale rozumiem, jutro zaczyna się rok szkolny, wróciliście dopiero co z urlopu, a urlop to też był taki urlop pomieszany z nagłaśnianiem akcji zbiórki dla Nikoli, także ile? 4500 kilometrów zrobiliście?
1: 4600 ponad.
0: Ty sam, czy razem z rodziną?
1: Znaczy z rodziną, bośmy jechali właśnie tam do przyjaciół.
0: Czyli taką objazdówkę
1: tak.
0: W Polsce.
1: Do przyjaciół, gdzie właśnie domek myśmy wynajęli. Później do okolice Płocka, do rodziny.
0: Fajnie, bo ty jesteś spod Pszczyny, czyli tak. Ślązak.
1: Hannes, tak zwany.
0: No właśnie. Ja z troszeczkę innych stron, ale uwielbiam ludzi z tamtych stron. Zresztą uwielbiam ludzi z całej Polski. Polska jest tak piękna i różnorodna, że to właśnie też fajne że ma tą możliwość, że ma się tą możliwość mieć przyjaciół w całym kraju.
1: Oczywiście.
0: I z południa sobie pchać na Polskę, stąd tyle kilometrów. Dobra, Mija przeszła pieszo kilometry, a teraz w czym pomagasz tacie przy akcji? Nagrywasz go, jak nagrywa swoje śmieszne roleczki, czy raczej robi to w ciągu dnia w pracy z kolegami, bo widziałam na przykład, mnie urzekło z wkrętarką filmik, który pokazuje moc wkrętarki, bo wkrętarka jest tak mocna, że Marcin robi po prostu fikołka na budowie, więc...
1: Zdarzyło się,
0: ale to też myślę, że przysparza właśnie wtedy sympatii i widoczności i tą widoczność fajnie można potem przekuć. A teraz będziesz jadła cytrynę? Jadłaś już cytrynę?
2: Jadłaś już kilka razy.
0: Fajnie.
1: I do niejednego dzieciaka już zjadłaś cytrynkę.
0: Wydaje mi się, że dzieciaki mają z tym łatwiej. Odbierają ten kwaśny smak jakoś tak naturalniej. Mnie na przykład śmieszy, ja lubię oglądać na internecie reakcje dzieciaków, które pierwszy raz w życiu coś jedzą. Tak. I często właśnie, że jedzą cytrynę i jest najpierw takie skwaszenie, a potem nowy smak, w końcu mogę coś nowego. Jest takie wgryzanie się.
1: Że się krzywią, nie chcą, a ciągnie do tego, nie?
0: Tak, dokładnie. No to bardzo piękne. Ty masz 13 lat, tak? 13
2: 12.
0: Mówiliśmy? 12. No. 12. No słuchajcie Państwo, 12 lat i dziewczyna już ma tak... taki zaszczepiony kręgosłup moralny i takie zasady, że to aż miło. Aż miło, tym bardziej, że to powoduje, że się jest wtedy dumnym, że się jest Polakiem, jak się spotyka takich rodaków za granicą. A opowiedz mi, najmłodsza siostra, tak?
1: Ines.
0: Bo najmłodsza siostra Ines też postanowiła swoje, coś zrobić wyjątkowego.
1: No.
0: Dla innej akcji, ale też bardzo pięknej. Byłaś przy tym?
2: Byłam. Czyli no, obcinała włosy sobie i dla dzieci chorych, które nie mogą mieć tych włosów, i obcięła 35 centymetrów. I
0: czyli piękne takie włosy, które hodowała, przekazała do fundacji. Mali Herosi to się chyba nazywa?
1: Tam było
0: Rock
1: and Roll.
0: Albo Rock and Roll, tak. Są takie salony fryzjerskie. W Niemczech też są takie fundacje, niestety nie znam nazwy, ale wiem, że też można podarować włosy. To też bardzo, bardzo, no to jest dla, ile ma Ines? 6 lat?
1: 6 lat.
0: 6 lat. Dla 6-latki te piękne, długie włosy i możliwość czesania ich i wpinania gumek, to jest bardzo często wszystko, plus piękne różowe stroje. I w momencie, kiedy ma podjąć taką decyzję, jest to coś, bo niełatwo jest się rozstać. Dorosła kobieta jakoś to łatwiej rozumie, ale że mała dziewczynka się decyduje, to jest piękne to, że rozumie, po co to jest.
1: No cały czas przygotowana była do tego, sama chciała zciąć te włoski.
0: I widziałam właśnie na filmiku, jak ona tam pięknie siedzi, grzecznie i jaka jest zadowolona z tego. No i do twarzy i w długich, i w krótkich, bo musieliby państwo widzieć, bo to są bardzo piękne, młode kobiety z przecudownymi brązowymi oczami i przede wszystkim z serdecznymi uśmiechami. I to aż bije, ta dobroć aż bije i mnie to bardzo cieszy. I jeszcze jakieś? Macie, kto z rodziny jeszcze pomaga? Ja czuję, że powoli, że to już wszyscy, że cała rodzina musiała.
1: Dziewczyny tak samo właśnie pomagały, jadły tą cytrynę, bawiły się po prostu też tym.
0: Chodziły też na marsze pozostałe?
1: Czasami jak...
0: Czy dzielicie się?
1: Nie, jak zrobiłem te właśnie kilometry dla tych dzieciaków tutaj, to challenge urodzinowy, tam było 38, 39, 40 lat, to robiłem właśnie co roku takie kilometry, co roku o 10 kilometrów więcej wyrobiłem. Od 380 w ciągu miesiąca, później skończyło się tam chyba na 410. To właśnie czasami ze mną chodziły w niedzielę na spacer taki dłuższy, to towarzyszyły.
0: Fajnie, bardzo fajnie. Czyli tak, teraz aktualna zbiórka, to jest akcja Cytrynka dla Nikoli. Zbieramy dla Nikoli, powtarzamy, nie ma problemu, się pomaga. Można to robić też z zagranicznych kont. Ja sprawdzałam, działa, system ich automatycznie przelicza po kursie nadawanym przez NBP i ja będę powtarzała, róbcie to, pomagajcie, żeby dla małej Nikoli wyszło tak piękne słońce w takim kolorze jak cytryny.
1: Tak.

0: organek nam zaśpiewał Walcz, tak, bo my będziemy walczyć o Państwa uwagę i o to, żeby Państwo wzięli udział w naszym cytrynie. Naszym, ja już się przypięłam, mówię naszym.
1: No, bo to jest nasze.
0: Niech będzie w naszym, niech to będzie nasz.
1: Cała Polska je cytryny.
0: Każdego z nas, niech cała Polska i świat, i Polacy, tak, całego świata, łączcie się i jedzcie cytrynę dla małej Nikoli. Cytryna jest zdrowa, poprawia odporność, jest dobrana bardzo na cerę, zwłaszcza po słońcu, jak komuś wychodzą biegi. Ja tak z damskiej strony zareklamuję. Myślę, że tutaj panie, które są specjalistkami, od tego powtórzą. Ostatnio nawet czytałam, że witamina C regularnie stosowana potrafi naprawdę wiele złego zwalczyć, nawet wspomaga, jest wspomagaczem w terapiach nowotworowych, także no nic tylko jeść cytryny, tym bardziej, że teraz one są najlepsze, bo teraz zaczyna się zbiór i one teraz
1: są świeżutkie,
0: nie, mają tą skórkę taką normalną, nie jakąś taką troszeczkę jakby wybrakowaną, bo to jest takie późno wiosenne, mam wrażenie, że są już takie gdzieś resztki gdzieś tam zna, a teraz ja kupiłam naprawdę bardzo takie piękne, mięsiste cytryny, żeby wziąć udział w tym challenge'u. Przypominamy, jak wygląda procedura wykonania cytrynowego challenge'u.
1: Jemy cytrynę, nominujemy osoby do tego. Na wykonanie zadania jest 48 godzin. Przeważnie jak ktoś jest nominowany już, to jest cały opis, co trzeba zrobić. Dodawać swoje osoby, najlepiej nominować jak najwięcej. Najlepiej to dotrzeć do prezydenta Polski. Może się przyłączy. No i walczymy.
0: Tak.
1: My nagrywamy krótki filmik, udostępniamy u siebie ze swoimi nominacjami i po prostu
0: im więcej rozgłosu, im więcej hałasu, tak, tym większe szanse.
1: Dobre serca do...
0: Że znajdą się też osoby, które będą chciały wpłacić grosz do grosza, zbierze się trzosa, tak, jak mówi nasze staropolskie przysłowie i naprawdę chciałabym, moim marzeniem by było takim właśnie, żeby cytryny od dzisiaj zalewały internet, żeby brać w tym udział, nagłaśniać, nie przechodzić obojętnie obok tej akcji. Można zrobić naprawdę coś dobrego, robiąc tak niewiele. Dla nas jest to kilka minut, a dla tej małej, kochanej Nikoli jest to bardzo dużo i ja upraszam Państwa słuchaczy o wzięcie udziału w akcji Cytrynka dla Nikoli. Miałam gdzieś tam z tyłu głowy pytanie, które mi przez mój słowotok uciekło, bo myślałam sobie tak, przechodząc wzrokiem po tytułach, po playliście, jakie piosenki mi przyszły do głowy, bo ja zawsze staram się tak, żeby, jeśli mam gościa, żeby troszeczkę te utwory wiązały się albo z tematem rozmowy, albo troszeczkę z gościem. Trochę jest ciężko, jak się mało wie o kimś, co ktoś lubi, ale też jednocześnie można coś zaproponować i może fajnie, jak ten gość polubi tą piosenkę. A ja sobie myśląc tak, patrząc na to, na te dwa uśmiechy przede mną, takie, które naprawdę są takimi serdecznymi uśmiechami, niech mi Państwo wierzą, to ma się takie poczucie, że siedzą przede mną anioły, które tutaj przyfrunęły do mnie na chwilkę, żeby poopowiadać o tym, co robią dobrego, a potem odlecą i co. Także, aha, jeszcze dlaczego anioły? No właśnie, no chciałam powiedzieć anioły, bo ja zawsze słysząc gdzieś utwory tej wokalistki, którą za chwilę puszczę, zawsze muszę serdecznie pomyśleć o moim koledze Marku Wieremiejewiczu, z którym chodziłam 4 lata do liceum. Tak, jeszcze bardziej nietypowe nazwisko niż moje, Wieremiejewicz. Typowe z Podlasia. Także dla mnie podoba się, że Marek gra w tej chwili w składzie Julii Pietruchy. Jest super muzykiem. Zawsze w liceum grał mi mój ulubiony utwór z muzyki klasycznej dla Elizy. Bo nawet wbrew zakazom nauczycieli, żeby nie ruszać pianina, nie rozstroić. Także teraz dla aniołów moich w studio i dla wszystkich aniołów, które nas słuchają, Anioły, Julia Pietrucha i Mrozu.
2: You have a simple choice now, Carol. Either you play piano for the Soviet Union, or you never see your family again.

0: Mrozu i Ilie Pietrucha zaśpiewali na koniec, że możemy poudawać, że mamy czas. My nie będziemy udawać, bo my po prostu znajdziemy czas. I uwaga, mieszkańcy Warszawy, wiemy, że tam też tam nas słuchają. Pozdrawiamy pana Wojtka z Warszawy.
1: No tak.
0: Zazwyczaj słucha, może się wybierze. Marcin, powiedz, gdzie warto się wybrać?
1: No, pod Pałac Kultury w najbliższą środę będzie tam... Właśnie Kolka będą rozdawać lemoniadę, cytrynę, będą zachęcać ludzi do właśnie do tego wyzwania nominować. Będą prosić, kto chce, to po prostu, żeby nagrał ten filmik, nominował te osoby. Ja cytrynę, wiadomo, zawsze te cegiełki będą też bardzo potrzebne, więc jak co, to dokładnej godziny nie znam, ale poszukam za chwilę i przy następnym powiem dokładnie, od której godziny będą.
0: Ja tylko wiem, że jak państwo sobie wpiszą na Facebooku hashtag, albo to no,
1: hashtag
0: krateczka tak zwana, hashtag z angielskiego, cytrynka dla Nicoli, to pojawią się wszystkie posty i filmiki i w ten sposób można też dotrzeć do rodziców małej Nicoli, którzy zamieszczają na bieżąco informacje, gdzie jakieś akcje odbywają się, gdzie można też...
1: Dołączajcie też do grupy Nicolki właśnie licytacje, bo to też jest dość ważne. Trzeba, jeśli macie jakieś rzeczy, możecie tam wystawić na licytację. Też z tego zbieramy pieniążki dla niej. Nawet jest akcja Zbierają butelki.
0: Aha, no tak, no bo w Polsce system kaucyjny jest to teraz możliwe.
1: Też jest fajna pomoc właśnie tam dla Nicoli, więc tak jak mówię, już podaję nazwę internet. To jest tak, Razem dla Nicolki z zespołem Reta. Dokładnie się nazywa grupa licytacyjna, tam wchodźcie, dołączajcie. No i w ten sposób też możecie pomóc.
0: Możecie pomóc. A nuż sami wylicytujecie jakiś skarb, coś dla siebie, coś fajnego, co wam wpadnie w oko, bo ja wiem z doświadczenia, że ludzie na takie licytacje bardzo często przeznaczają rzeczy unikatowe, jednorazowe na przykład. Jest ktoś bardzo uzdolniony i wytwarza. Ja sama osobiście wylicytowałam kiedyś przepiękny wazon. Jeden, jedyny, lekko krzywy, ale on mi się dlatego podobał, że krzywy. I właśnie jak ktoś lubi takie rzeczy, jak rękodzieło, czy jakieś takie unikaty, to na takich licytacjach właśnie, bardzo często można właśnie coś pięknego.
1: Moja właśnie przeważnie wszystkie kryształy, co były.
0: Kryształy, czyli tam, tak, bo wiesz, moda wraca. Dla mnie, jako małego dziecka, to takie wspomnienie, że stały wszędzie kryształy u babci. Jeszcze pod każdym kryształem była biała serwetka, żeby podkreślić elegancję danego naczynia, a teraz to wraca. Tym bardziej, że w świecie, gdzie zanika rękodzieło, ludzie zaczynają wracać właśnie do starych tradycji, czyli Ania, kryształy. Prawdziwe takie, kiedyś się mówiło, że prawdziwe węgierskie chyba, czy czeskie kryształy.
1: To tam,
0: coś takiego było, że był taki, też ta fika. To jak tam, a ty się nie znasz, widzicie, facet przyznaje, nie znam się. Ale jak idziesz na targ staroci, to odruchowo zerknie, że może takiego mojego żona jeszcze nie ma.
1: No w sumie tak, ostatnio mieliśmy w Pszczynie chyba to było staroci, targ staroci i tam właśnie też mówiłem, że jak chce, to ma coś.
0: Ale to piękne, nie? Zamiast gdzieś tam, chodź kup sobie sukienkę czy buty, chodź sobie wybierz kryształ. fajne. Dobra, w środę, nie wiadomo jeszcze o której godzinie, będzie można spotkać.
1: Wiem, że to będzie chyba od godziny jakoś 10, z tego co pamiętam. Aha. Był plakat tylko w tym całym natłoku.
0: Dużo jest tych informacji, tak. Trzeba sobie przejrzeć, ale jak ktoś jest z Warszawy, ma ochotę, to może się i dowiedzieć więcej, i może zamienić kilka słów, pomóc, wymienić się uśmiechami. To też często bardzo dużo już jest dla kogoś, kto w swoim codziennym życiu zmaga się z taką troską, jak choroba dziecka.
1: No tak. Trzeba pomagać.
0: Tak, trzeba pomagać i trzeba czarować tymi uśmiechami słońce, bo tam, gdzie my, tam słońce.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Nach 30 Jahren geht Radio Darmstadt off air. Aber nur fast. Auf DAB Plus und im Web bleiben wir. Nur UKW schicken wir in den Ruhestand. Hört uns auf DAB Plus und radiodarmstadt.de.
2: Wir haben 20 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt. Ich heiße Renata Masztalisch und strahle jetzt auf Polnisch meine Sendung Reset aus. Ich bin von polnischer Abteilung der internationalen Radio Darmstadt Redaktion. Heiße Sie herzlich willkommen. Guten Tag. Dzień dobry. Die nächste Stunde geht auch auf Polnisch. Minęła nam już 20, uciekła nam już pierwsza godzina audycji. Ja nie wiem, ten czas zawsze tak szybko leci, jak się ma fajnych gości. Mi w ogóle w Radio Darmstadt bardzo szybko leci czas, ponieważ ja lubię, to jest dla mnie możliwość wyżycia się muzycznie, bo nie gram na żadnym instrumencie. Jedyne na czym gram, to podobno nerwy czasami, mówią moje nastoletnie córki. Zdarza się. No i przy okazji cieszę się, że mogę choćby małą cegiełkę dołożyć do tego, żeby nagłośnić zbiórkę dla małej Nikoli. Ja bardzo, bardzo bym się cieszyła, bo ja uznaję, że takie małe właśnie kroczki, pomaganie przybliżają nas do szczęścia, bo to do nas wraca. To, co my damy światu, to do nas wraca. Co nie oznacza, że jak ja dzisiaj wpłacę 5 dych, to jutro do mnie wróci stówka. To nie na tym to polega. To chodzi bardziej o to, żeby być po prostu porządnym człowiekiem. Tak? Pamiętam takie nagrania z nieżyjącą już redaktor Kasią, która robiła świetne wywiady z dziećmi i tam, co to jest dobre wychowanie, i chłopiec mówi na koniec, bo to trzeba się dobrze zachowywać. Trzeba to dzieci dobrze wychowywać i tutaj państwo słyszeli przykład, że no, na pewno Maciń i Ania, ja wiem, że na pewno nieraz jest tak, że są jakieś kłótnie, cyrki i sprzeczki, ale zaszczepili swoim córkom to, co w sobie mają najlepszego, czyli że warto komuś pomagać bez oczekiwania profitów, raczej z potrzeby serca i jak państwo słyszeli, jedna córka przeszła w wieku 6 czy 7 lat 6 kilometrów. 6 kilometrów, to nie jest mało dla takich nóżek.
3: W mrozie, bo wtedy...
2: Aha, bo to niekoniecznie...
3: Nie tym urodziny 8 lutego.
2: Tata, który pamięta datę urodzin. Tata pamięta datę urodzin, to jest po prostu ewenement, bo zazwyczaj panowie mają problem, jak jest kilkoro dzieci, przynajmniej w moim przypadku tak było i uznajemy, że dobra, najstarsza urodziła się. Druga wtedy, że jest ciężko, no to tym bardziej wielki szacunek. Także jak państwo słyszeli i wydaje mi się, jak patrzę na was, to wcale nie polegało na tym, że tata musiał zachęcać, tylko raczej Mija patrzyła na to, co tata robi i stwierdziła, ja też bym chciała dołączyć. I to jest właśnie to. To jest właśnie to, żeby słysząc o czymś, patrząc na coś, w nas samych obudziło się ta chęć niesienia potrzeby i robienia czegoś dobrego, a jeśli my możemy jako radio dla wszystkich, naszym naczelnym hasłem jest, że jesteśmy radiem dla wszystkich, także mówimy o problemach lokalnej społeczności, ale ogólnie o problemach społeczności polskiej. Nasze serducha są zawsze, trochę tu, trochę w Polsce i nie sposób po prostu przejść obojętnie, jak się słyszy. Ja wiem, dużo osób powie, że za dużo jest takich zbiórek, ale to tylko pokazuje skalę problemu, wydaje mi się, który trzeba by przede wszystkim zmienić. My jako rodzice nie mamy na to wpływu i niestety nie wszystkie choroby jest się w stanie przewidzieć, nie wszystkie choroby jest się nawet wykryć wcześniej. One po prostu przychodzą paskudnie, nieoczekiwanie, nie wiadomo kiedy, ale jeśli jest szansa, to trzeba z niej wykorzystać. To tak samo, jeśli... Ja zawsze to porównuję. Jeśli masz szansę na rozwój, na awans w pracy, to jej nie przepuścisz.
3: Tak.
2: Rób tak samo, jeśli masz szansę komuś pomóc, no to...
3: Nie przechodzić obojętnie.
2: Tym bardziej, że no w tym przypadku już samo nagłośnienie to jest bardzo dużo. I ja apeluję jeszcze raz. Zróbcie to. Cytrynka, I ja już się zastanawiam, kogo nominuję. Tyle osób mogłabym nominować, które wiem, wszystkich że na pewno nominuj. W to pójdą. Także wszyscy z mojej listy facebookowej spodziewajcie się dzisiaj zaproszenia. Napiszę po prostu wszyscy.
3: Tak.
2: Ja was widzę z cytrynami. Tym bardziej, że cytryna jest zdrowa.
3: Zdrowa.
2: A kwaśny smak. Ja gdzieś czytałam w ogóle, że kwaśny smak od czasu do czasu jest zdrowy, ponieważ pobudza jakieś receptory w mózgu, które zmuszają go do wysilenia się, czyli tak jakby do dodatkowego nauczenia się jeszcze tak. czegoś. A jak wiemy, człowiek się powinien całe życie uczyć. Ale ja tutaj opowiadam rzeczy, a potem ktoś to sprawdzi i powie, co ona tam gada.
3: Oczy oczyszcza.
2: Czasami tak bywa, że może gdzieś przeczytam i coś pomyliłam, ale ja już stara jestem, także... Ale stara, ale jara, zawsze można coś pomóc. Dobra, mówimy o pomaganiu, ale były też wakacje. Mnie bardzo urzekła informacja, jak rozmawialiśmy, kartofle z ogniska, ziemniaczki, jak się mówi, pyrki, kartofle, ziemniaczki w waszych stronach.
3: Ziemioki go domy normalnie.
2: Ziemioki, no tak, Ślązoki mówią ziemioki. To jest taki smak dzieciństwa, takie zasypane popiołem i potem jak już do gasa wygrzebuje się, żeby się nie poparzyć.
3: Popiołu nie było, bo nie było do tych możliwości, tak, bo już człowiek nie umie się doczekać, więc szybko rozpaliło się, wrzuciło się tak już do żaru, ale przykryło się deskami, rozpaliło się do końca. Dzieciaki miały taką frajdę w ogóle.
2: Tak, takie wakacje jak myśmy mieli. Proste rzeczy, tak? Przede wszystkim dla mnie szczęście jest tym, że doceniasz proste rzeczy. W dzisiejszych czasach, żyjąc w miejscu, gdzie żyjemy, mając tyle możliwości, tu na pewno nie masz możliwości rozpalenia ogniska, bo zaraz przepisy bezpieczeństwa, zagrożenie suszą, zagrożenie pożarami, więc nie jest to możliwe. A w Polsce jednak, jeśli jest to w bezpieczny sposób, na dużym terenie, z możliwością szybkiego ugaszenia, to...
3: Zapłatę strażok Mieszko to.
2: Aha, no to tak jak ja mam to szczęście, że jak jestem w Polsce na działce, to mam jezioro zaraz obok, więc tylko kwestia przyniesienia, zapas już sobie wiaderka z wodą. Nigdy się nic nie zdarzyło, ale ogniska bywały takie, że 2,5 metra płomienie, jak się to propaliło.
3: Wiaderka z wodą, to mogę opowiedzieć taką fajną historię, to już lata temu. Jeszcze tam chyba Roxana była malutka z Elizą. Byliśmy właśnie tam w okolicy Płońska, Płocka, urodziny i kurczę, fajne duże ognisko. Żyto praktycznie miało 1,5 metra. My od tego żyta gdzieś koło 2 metry to ognisko. Przyszła ciocia Ania, przyniosła wiaderko wody i mówi, na co to wiaderko wody? A ona mówi, że jakby się żyto zajęło. Nie, mówi, jacie, przecież żyto, jakby się zajęło, to cała wieś idzie, nie? Bo pole z polem połączone.
2: Tak, tak.
3: Takie fajne właśnie wspomnienia. Ale my za każdym razem, jak do Polski jedziemy, to ognisko musi być.
2: Fajne, to jest pięknie. Ja też. Znaczy teraz w tym roku jeszcze nie byłam w Polsce. Poukładało się tak, że w tym roku stwierdziliśmy, że troszeczkę inne miejsce, że chcemy jednak spróbować Adriatyku. Ale dzieci były nad jeziorem. Ogniska chyba nie paliły, no bo niestety pogoda mi się popsuła, ale zawsze tradycyjne ognisko z kiełbaskami. Macie kogoś w rodzinie, kto gra na gitarze?
3: Nie.
2: A kogoś, kto śpiewa? Czy po prostu przy odpowiednich warunkach, przy odpowiednich warunkach można sobie pośpiewać przy ognisku. Lubicie patrzeć na... Ja zawsze, jeśli byłam w sierpniu, to spadające...
3: No, tylko i wyłącznie. Nie,
2: powiem gwiazdy, ale wiem, ci, co się znają, to są Perseidy, tak? Ja wiem, to nie są meteoryty, to nie są gwiazdy, to są Perseidy. Niebawem tutaj będzie można obserwować, chyba 12 i 12.
3: Rocznicę naszego ślubu z żoną.
2: O, proszę, romantycznie. I jeszcze 12 będzie zaćmienie słońca. Będzie je częściowo widać z Niemiec. Będziecie patrzeć?
3: No, koniecznie.
2: Ja właśnie jestem w trakcie rozmów ze Sternwache, czyli z Obserwatorium Astronomicznym w Darmstadt. Czy byłaby możliwość, gdyby zrobić taką wycieczkę radiową, w sensie pod naszym patronatem, ale osoby, które się zgłoszą, tyle ile oczywiście pomieści, żeby móc przez ich teleskopy popatrzeć. Bo z tego, co wiem, to oni są otwarci na takie rzeczy. Można sobie umówić się i zupełnie nieodpłatnie można sobie przez ich teleskopy popatrzeć na gwiazdy, na planety. Więc może się uda, a jak nie, to zrobimy tak jak kiedyś w Taunus ze znajomymi. kocyki na górze, Feldberg, wszyscy leżeli jak śledzie jeden przy drugim i o wow, i te, cała go, i po, w momencie, kiedy spadał jakiś pesa i to było słychać, ile osób tam jest w tej ciemności, w tej trawie, bo było o wow, dla mieszczuchów jest to coś...
3: No, zdążyłeś pomyśleć, że czyni?
2: Tak, i już mi się spełniło. Mi się spełniło, także trzeba wierzyć w to, że marzenia się spełniają. To tak jak skoro my Polacy wierzymy przy piciu pewnego napoju pewnej firmy po zerwaniu kapsla i czytamy, co po nim jest napisane i ludzie w to wierzą, dlaczego mam nie wierzyć w spadające gwiazdy, a tym bardziej wierzyć w ludzi, którzy robią coś dobrego i tylko tak jest się w stanie coś osiągnąć, coś zmienić. Jak już mówiłam o tych gwiazdach, to sobie tak pomyślałam, a to może Skybar, taka modna nazwa, bary, które mają po prostu tarasy u góry i można sobie popatrzeć na niebo. To jest taka dziewczyna, która napisała właśnie piosenkę Skybar. Dziewczyna, która pracowała dla kogoś, pisała teksty Miłoszowi. Nigdy nie wiedział, że ona śpiewa i przyszła do talent show Must Be The Music, w którym on jest w jury. No, nie do końca ufam telewizji, czy do końca nie wiedział. Prawdopodobnie widząc nazwisko już skojarzył, ale był bardzo zdziwiony, że dziewczyna, która mu pisze teksty, śpiewa i dziewczyna naprawdę bardzo wysoko zaszła i w tej chwili gra już koncerty, także no, trzeba wierzyć w to, że...
3: Że ukrytych talentów jest po prostu.
2: Że te marzenia się spełniają. A marzeniem dla nas na dzień dzisiejszy jest, żeby nagłośnić zbiórkę dla Nikoli i żeby spełnić marzenie jej rodziców o tym, żeby ich córka otrzymała pomoc.

0: Tak sobie z Maciejem Maleńczukiem wspomnieliśmy, że to były wakacje koloru blondu. Mnie blond, bo ja blondynka, u Marcina raczej same brunetki, żona, córki, brunetki, Marcin brunet, więc raczej wakacje w kolorze blond nie były. Wakacje udane, rozumiem. Ponad 4000 kilometrów, coś dobrego zrobione. Byłeś też w Radiu Bielsko kilka dni wcześniej.
1: Wspomniała do mnie pani z Radia Bielsko. I też był mały wywiad.
0: To fajnie, cieszę się.
1: Też u nas w redakcji Ples Pszczyna był wywiad dość długi, jest też opisany.
0: Tak, akurat ja przeczytałam, wyświetliło mi się bardzo fajnie. To tylko świadczy o tym, że krok po kroku udaje ci się to, co robisz, że masz tą siłę przebicia, mimo tej skromności, bo ja muszę tutaj państwu zdradzić, że przed audycją Marcin pyta, o co będziesz mnie pytała, wiesz, bo ja tak nie lubię, tak wolę w tle. Ja nawet te filmiki to chciałem, żeby był głos mój, a żeby szwagier czy kolega swój wizerunek udostępnił. Ale

0: Ale przekonał go, że jednak jeśli on ma rozkręcać tę akcję, to on musi być twarzą, on musi się pokazywać i słusznie, brawo, że cię do tego przekonał. Co ciekawe, wczoraj grałam w Gospodzie jako DJ na potańcówce i jak wspomniałam, że dzisiaj, żeby dzisiaj słuchali radia, oj Renia, ale ty tą fajną muzykę grasz, skąd ty się wzięła? A ja od razu reklama dla radia, bo nie każdy wie, że od 26 lat ta redakcja istnieje i żeby słuchali, bo to jest też dla nas fajne, jeśli wiemy, że tam ktoś nas słucha, że nie gadamy do tej szyby przed sobą. Tym bardziej jest przyjemnie, jak są goście. No i o czym ty tam mówisz w tym radiu? Mówię, jutro to ja będę mówiła na bardzo ważny temat i ja bym chciała, żebyście słuchali. Mam nadzieję, że te osoby, które sobie zapisywały, którym wbijałam w aplikację radiową, bo nas można, jest taka aplikacja Radio FM i tam znajdziesz wszystkie światowe radiostacje. Najłatwiej jest przez to słuchać, bo jak się słucha, powiedzmy, w telefonie przez internet, wbijasz www.radiodarmstadt.de, to w momencie, kiedy wejdziesz na coś, co też odtwarza dźwięki, może ci przerwać odtwarzanie audycji. A jak wejdziesz w tą aplikację, to sobie niezależnie gra i można sobie przeglądać inne rzeczy w tym czasie. No i mam nadzieję, że tym paniom, co wpisywałam, że słuchają, bo jak wspomniałam, o czym będę mówiła i padło nazwisko Marcin Galuch, to wiemy, on robił już parę akcji, my byłyśmy w Hanau, była impreza, to w Hanau wtedy było, tak?
1: To było, w Hanau nie, była impreza, kurczę.
0: Dla Dawida?
1: Dla Dawida, bo u Agnieszki.
0: U Agnieszki.
1: Tak, tak. A wcześniej, co właśnie dla Filipka, dla syna od moich przyjaciół, też robiliśmy challenge, niestety zebraliśmy sumę, ale niestety nie udało się. To robiliśmy tutaj właśnie taki piknik też charytatywny, co właśnie dołączył się zespół Gamma Band, właśnie tak. Bardzo lubiany.
0: Tak, też ludzie o złotych sercach.
1: Właśnie też myśmy tam robili dla tego właśnie Filipka Holewy festy. No i później kolejny, to w sumie nie byłem organizatorem, tylko po prostu ja zrobiłem dwa filmiki takie, co żeby po prostu ludzi...
0: Pomoc promocyjnie ludzi
1: zachęcić. Żeby przyszli, no i udało się.
0: To co, może jest to pomysł, bo ja wczoraj usłyszałam, jak kończyła się impreza. Nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale po raz pierwszy w życiu mi się zdarzyło, że imprezę zamknęła mi policja.
1: Aha, no to widzisz.
0: Także mogę to odhaczyć jako punkt. Podobno żadna impreza nie jest dobra, jak nie przyjdzie policja. Ja jestem troszeczkę odmiennego zdania. Bardziej chodziło o hałas. Nic się nie wydarzyło. Wszyscy bawili się pięknie ze sobą. Nie było żadnych awantur, żadnych kłótni. Czyli to było coś takiego, o czym ja marzę, widząc środowisko polonijne, żeby mimo różnicy wieku, poglądów, bawimy się. Słuchajcie, ja jako DJ jest zawsze ciężko na początek rozgryźć tą publiczność. Od czego zacząć, żeby ta nóżka zaczęła tańczyć?
1: Szampana i poloć wszystkich.
0: I najlepsze jest to, że od zupełnie przypadkowego wciśnięcia guzika, przypadkowego, zdarzyła mi się pomyłka, obsuwka palca i się okazało, że to było to. Wszyscy wstali i starsze panie, bardzo zadbane starsze panie, które liczyły raczej na piosenki w stylu Kawiarenki, gdzie się podziały tamte prywatki, Irena Santor, mój pierwszy bal. Wszystko super, były też takie utwory. Ale to towarzystwo bawiło się również do muzyki house i do muzyki techno. Nawet to poszedł stroboskop. Ja po prostu byłam przeszczęśliwa, bo to jest takie... Musisz czytać ludzi, zawsze zgadywać i możesz lubić swoją muzykę, ale ludzie do tego nie zatańczą, więc było fajnie. I jak już przyjechała policja parę minut po pierwszej i podeszli do mnie i powiedzieli, że mam wyłączyć ten guzik. Pan wiedział, który guzik odłącza zasilanie.
1: Mogłaś im powiedzieć, żeby słuchali dzisiaj radia właśnie, że...
0: A ja mówię, ale dlaczego? Przecież to nie jest teren zamieszkały. No jeszcze troszkę dajcie nam się pobawić, ciszymy. Nie, proszę definitywnie wyłączyć. I go więcej nie włączać. Więc niestety musiałam, nie chciałam po prostu niepotrzebnie dyskutować. No zdarzają się ludzie, którym po prostu przeszkadza to, że inni się fajnie bawią, a tam naprawdę są działki. Tam naprawdę nikt nie mieszka. No chyba, że ktoś oszukuje system i sobie pomieszkuje na swojej działce i mu się nie spodobało. Nieważne, w każdym razie panowie policjanci przyjechali, poprosili, żeby wyłączyć. No i impreza się skończyła. Ale... Jak już zwijałam sprzęt, to wszyscy się śmieli. Renia, ty tego w ogóle nie zabieraj do domu, ty zostaw, my się chcemy za 2 tygodnie znowu bawić, bo się tak ludziom podobało. A ja powiedziałam tak, pod warunkiem, że następna zabawa będzie połączona ze zbiórką dla Nikoli. I Agnieszka powiedziała, słuchaj, nie ma problemu, Agnieszka, no ma, Agnieszka ma otwarte serce i myślę, że to też jest pomysł, ponieważ wejściówek tam nie ma, to jest zabawa pod chmurką i myślę, że ja nawet zażartowałam wczoraj do jednego z panów, że jest taki styl muzyczny, którego ja nie gram. Jeśli bardzo będzie nalegał, to wtedy musi wpłacić na zbiórkę. I umówiliśmy się tak, że jeśli następna będzie zabawa, to on powiedział, że on mam powiedzieć, ile za utwór on wpłaca i będzie...
1: Chyba ponad 4 miliony, więc i będzie ten,
0: tak, że myślę, że ma, liczę, że ma gruby portfel, że podbijemy, ale jest to pomysł, żeby to połączyć. No, jestem jak najbardziej za, tym bardziej, że najpiękniejsze jest pomaganie w momencie, kiedy ludzie się bawią i no bo to jest taki paradoks, że ja się tu bawię, niby robię głupoty, być może piję alkohol, gadam też głupoty, a jednak coś pomogłem. Także ja bym bardzo była za, ja też jestem za, żeby no, nagłaśniać, tak? Nagłaśniać, jeszcze raz nagłaśniać. I co? Co ja chciałam powiedzieć? No tak się zagadałam.
1: Przepomaganie jest proste, wystarczy podarować odrobinę własnego serca.
0: Tak, o. Mądrego to warto posłuchać. To ja teraz, żeby siebie uciszyć, żebym już przestała gadać. Dla państwa piosenka w języku francuskim, ponieważ lubię, jak Elik puszcza siódme po francusku, a jest to piosenka, którą usłyszałam, będąc w Belgii, na Oktoberfeście. Wyobraź sobie, Oktoberfest, niemiecka tradycja w Belgii, w kraju flamandzkim, wymyślona przez Polaków. Polski Oktoberfest w Belgii. Także byliśmy, taka, można powiedzieć, trochę redakcyjna wycieczka, bo jeszcze był Elik i koleżanka redakcyjna Julitka. I usłyszeliśmy w radiu tę piosenkę i było takie, włącz szybko Shazama, my chcemy wiedzieć, co to jest za piosenka. Więc proszę państwa, ja przypomnę, ja nie wiem, czy ja ładnie wymówię, ale zespół się nazywa Grand Corps Malade Officiel. Nie umiem francuskiego, także zapraszam do piosenki

0: nie wiem, czy ja dobrze rozumiem francuski, ale tytuł był Mère de Mère, czyli kochać samą siebie. Chyba tak. Nie jestem pewna. Mogą sobie Państwo przetłumaczyć. Podobało się po francusku? Mija, jaki język dodatkowy uczysz się jeszcze w szkole oprócz angielskiego?
1: Czyli teraz żadnego nie wybrałam, bo trochę mi źle z angielskim poszło i teraz po prostu będę mieć jakiś dodatkowy przedmiot, ale jeszcze nie wiem jaki.
0: Tak, w realszule są te do wyboru, nie? Moja córka sobie wymyśliła, że weźmie sobie robótki ręczne i szycie. Może i będzie najłatwiej, a potem płakała mi: mama, czemu ty mnie nigdy nie nauczyłaś operować igłą? A ja mówię: no niestety masz dziecko, mamę, która nie jest w tym kierunku uzdolniona. Jakieś tam podstawowe przyszycie guzika, czy załatanie, zaszycie małej dziurki, resztę powierzam wam albo mamie, albo siostrze, bo ja bardziej z takich technicznych. Ja bardziej włączyć jakiś sprzęt bez instrukcji obsługi, złożyć szafę z IKEA i no pomalować pokój. Jest... Bardziej takie techniczne rzeczy. Podobała się piosenka po francusku? No, taka spokojna, taka na wyciszenie. Przed burzą, którą planujemy troszeczkę wprowadzić w te media. Chcemy naprawdę, żeby się to... Ja wiem, że będziecie mieli po dzisiejszej audycji dość tych moich słów, ale ja naprawdę apeluję do was, proszę. Jeśli choćby w minimalnym stopniu podoba wam się muzyka, którą tutaj oferuję, albo chociaż troszkę mnie lubicie, to zróbcie to dla mnie. Dla mnie to jest najpiękniejsze, jak można się połączyć w czymś fajnym, w robieniu czegoś wspólnie, także zapraszam. Ale muszę też coś wspomnieć o wydarzeniach kulturalnych, które się tutaj niedługo zadzieją. Jak są polskie imprezy, typu jakieś przedstawienie teatralne, czy jakiś koncert, chodzicie, czy w zależności od czasu?
2: W zależności od czasu.
0: A co lubicie najbardziej? Muzyka, film, czy komedia? To pewnie przy jego poczuciu humoru to pewnie lubi trochę kabaret, trochę stand-up.
2: Nie lubię horrorów.
0: Ja też nie lubię.
2: Że jakiś tam strach czy obyń, czy coś przed horrorami, tylko po prostu jakoś tak tej fizyki.
0: No dla mnie to jest niepotrzebne, niepotrzebne. Tak. Przecież czegoś takiego nie ma.
2: Moja córka dzisiaj lubi horrory, Roxana, a dzisiaj ja popatrzyłem na nią przez dziurę w foteliku i się wystraszyło mimo tego, że horrory. Mówi: Mija, nie patrz tak na mnie, nie?
0: Ja mam tak samo z moim nastolatkiem.
2: Bardzo lubię te stare filmy, które właśnie powracają znowu na antenę.
0: Ja uwielbiam ja jako dziecko oglądałam Alternatywy 4, jako nastolatka oglądałam Alternatywy 4 i mi się wydawało, że to jest serial bez końca, a potem jak już wyszła kolekcja, że można sobie było kupić na DVD, ja mówię: to jak, tylko 9 odcinków? No. No przecież myśmy to co niedzielę oglądali i miało się wrażenie, że bez końca. Też lubię właśnie stare filmy, seriale. Nowych jest jak dla mnie mało takich, które niosą coś ze sobą. Niestety troszeczkę mnie to współczesne kino żenuje, bym powiedziała. Chociaż wszyscy chwalą Odyseję, najnowszy film. Lubię Homera, Odyseję czytałam gdzieś tam ciekawiło mnie to, jak to by mogło wyglądać. Paru znajomych chwaliło, ja nie byłam, ale po polsku to będziemy mieli troszeczkę. Polska szkoła na Milberg, przy parafii na Milberg robi przedstawienie takie dla dzieci, młodzieży Czerwony Kapturek, z integracją dzieci i młodzieży w to, czyli nie takie nudne, że tam babcia leży, dlaczego ty masz takie wielkie oczy, tylko coś takiego poruszające kreatywność, tego co czytałam. We wrześniu, tak. Kurczę, przepraszam, ale dużo jest rzeczy we wrześniu i nie pamiętam wszystkich dat, ale na pewno jest to przedstawienie. Przyjedzie na zaproszenie Polintegro Teatr Gdańska. Będzie też inne przedstawienie teatralne. No lepiej sobie sprawdźcie Państwo na stronie Polintegro, bo tam dziewczyny Iza dużo działają, robią. 19 września. Lubicie Kasię Kowalską?
2: No.
0: Kasia Kowalska będzie we Frankfurcie, w Patch Cup. Wróciła do grania, występowania, bo też nie ukrywa tego, że różne okoliczności w jej życiu związane z karierą doprowadziły do troszeczkę wycofania się i słabszej kondycji psychicznej. Teraz
2: to już teraz szybko idzie.
0: Podniosła się z tego i koncertuje, fajnie koncertuje, ma świetną energię, ją zawsze lubiłam. Jako nastolatka słuchałam, chciałam być taka jak Kasia, dobrze, ale nie byłam nigdy brunetką, więc próbowałam raz się ufarbować na Kasię, ale to już jak miałam córkę, moja córka mając 1,5 roku miała tak platynowy blond włosy, że mnie sąsiadki, starsze panie pytały, czy to jest na pewno moje dziecko, czy adoptowane, bo ja taka brunetka, ona taka blondynka. No, ale Kasia Kowalska będzie też 19 w klubie Baczkap. Bilety na polskie koncerty EU do nabycia, również w różnych polskich sklepach. Nas nie będę wymieniała, żeby nie było, że reklamuję tutaj za bardzo, ale państwo już wiedzą, gdzie państwo chodzą, jak chcą sobie kupić polskie produkty. No i 25 ja muszę, bo ja po prostu uwielbiam kabarety. Ty pochodzisz z okolic Pszczyny, Bielsko-Biała. Z Bielska-Biała jest nasza ukochana, cudowna, utalentowana Olga Łasak. Ja ją uwielbiam, bo ona nie tylko śmieszy, ale ona też super śpiewa. Dziś akurat mi się trafił filmik Polandwizja zamiast Eurowizja. I no, ona patrzy, Szamba di Janeiro.
2: To właśnie, wczoraj widziałem, jak zreklamowali.
0: Więc ja po prostu już się cieszę na to spotkanie 25 we Frankfurcie z Albą Bornheim. Bilety jeszcze są, ale już niewiele. Nagramy DE. Potem mamy w październiku też coś jeszcze. Jest tyle tych rzeczy, ale ja się z drugiej strony cieszę, że jest tyle tych rzeczy, że te stowarzyszenia działają, że organizują, że żeby nam się tutaj nie nudziło. No i na pewno potem po Nowym Roku zaczynają się kolejne wielkie boom, bo i tutaj nasze darmstadzkie stowarzyszenie Salonik szykuje zawsze przecudowne koncerty. Stowarzyszenie United in Jazz, zajmujące się muzyką jazzową, też szykuje bardzo fajny koncert jazzowy. A publiczność polska jazzowa jest spora. Przekonałam się w czwartek o tym w Palmen Garden na koncercie Adama Bałdycha i jego kwintetu, że jednak po koncercie, żeby pogadać z artystami, zostawali głównie Polacy. Byłam zdziwiona, jak wielu było gdzieś tam w tym tłumie ukrytych. No i Maryla Rodowicz. Maryla, no kto nie zna Maryli? Maryla to pewnie Maryla nam wiecznie śpiewała, jak byliśmy w kołyskach. Maryla nam śpiewała na naszych weselach. Jeszcze Maryla nam zaśpiewa pewnie na Złotych Godach, bo to jest kobieta charyzma, kobieta wulkan. Elik zawsze opowiada jakieś smaczki, bo on jednak dłużej w branży dziennikarskiej. Idzie z duchem czasu, tak? Robi z młodszymi artystami. Jest to też metoda tak, żeby nie zostać zapomnianym. Sprytny chwyt marketingowy jedni powiedzą, a ja uważam, że to pokazuje ponadczasowość danego artysty. I nieważne, co jej się przez lata zarzucało, zawsze będą tacy, którzy będą mówili źle, bo zazdroszczą, że im się tak nie udało. I ja jestem ciekawa, bo jest w wieku takim, że mogłaby być moją babcią, ale energię ma taką, że mogłybyśmy razem iść pewnie na jakąś imprezę. Więc ja się bardzo cieszę, tym bardziej, że to będzie koncert ponad 2-godzinny z całą świtą, z całym pełnym zespołem, także też jest okazja, żeby posłuchać. To może, żeby już skończyć ten mój słowotok, to ja teraz coś takiego, żeby troszeczkę przyprawić. Myślę, że państwo poznają, co to jest, co to są za przyprawy.

0: Kasia Kowalska nam wyśpiewała Pieprz i sól. Myślę, że tego utworu nie zabraknie w jej setliście, jak to się ładnie po angielsku nazywa. Przypominam jeszcze raz, 25 września w słynnym muzycznym klubie Beczka. Kasia Kowalska wystąpi. Ja idę. Ja powiedziałam, że tego nie odpuszczę, ponieważ w momencie, kiedy byłam nastolatką i naśladowałam, no, słucham jej piosenek i chciałam być tak jak ona, obejrzałam film Nocne Graffiti, to jest chyba Nocne Graffiti, gdzie ona gra córkę Konrada z problemami. No film z przekazem, tak? Jeszcze wtedy takie filmy w Polsce powstawały nawet. I gdzieś tam jako nastolatki gdzieś ona nam imponowała. Nie miałam niestety wtedy możliwości pójścia na jej koncert. Pochodzę z wioski. Niestety to nie było kiedyś tak, że wszędzie wszystko było organizowane i dostępne. A teraz mam tą okazję i zamierzam z niej skorzystać i Państwa też zapraszam. A jakiej muzyki słuchacie Wy?
1: Dobrej.
0: Znaczy,
1: ja tam słucham w sumie każdej muzyki najbardziej to mi wpada techno.
0: Techno.
1: Tak. Marzeniem to jest spotkać kiedyś Westpam.
0: A, Westpam.
1: Tak.
0: Ale we Frankfurcie jest teraz festiwal, który organizuje Westpam.
1: To widzisz, no to nawet nie wiedziałem.
0: Kiedyś cały czas mi się wyświetla reklama. On już ma swoje lata, ale to jest klasyk.
1: Ja po prostu wychowałem się na muzyce.
0: Ale Westbam pochodzi, jak się nie mylę, z Frankfurtu i on jest związany z Mo...
1: Tylko, że nie mieszkam.
0: Moe, Music of Mod Electronic Music. Byłeś kiedykolwiek?
1: Nie.
0: Na Hauptwache? Warto? Polecam. Muzeum Muzyki Elektronicznej, ciekawe.
1: My akurat co? No, każda muzyka jest dobra.
0: W zależności od humoru, nie?
1: Tak.
0: Ja mam tak, jak... Na przykład jak gotuję obiad, mam wenę, taką wenę, że chcę coś ugotować innego niż zazwyczaj. To u mnie jest dyskoteka w domu, ale moja sąsiadka wie, moje dzieciaki wiedzą, zamykają drzwi od pokoju, matka z wielkim głośnikiem w kuchni miesza w garach i się śmieją, ale jak mam zły humor, to najlepiej na mnie działa jazda autostradą i na przykład Rammstein albo Metallica czy Guns N' Roses takie. I gdzieś to moje serce, uszy słysząc tą muzykę, się tak wybiją, ta adrenalina wyskoczy przez tą muzykę, to przejechanie się autem i potem już jestem takim z powrotem kotkiem o słodkich oczach, że już teraz możemy gadać, więc muzyka łagodzi obyczaje. A ty, Mija, czego słuchasz? Czego częściej? Polskiej, zagranicznej, niemieckiej? Bo rozumiem, że też szkoła, nastolatki mają swoje słuchaszkę i popu?
2: No, czyli czasami, ale bardzo często teraz słucham też angielskiej muzyki i czasami też polskiej.
1: Wujka, nie?
0: Wujka. Barka. No właśnie, tutaj słyszałam, że wujek jest raperem, rapuje nawet teledysk. Tata zagrał, niby taki skromny, a tutaj już i popełnił rolę w teledysku i w filmikach. Tylko tak udaje, zgrywa się, nie ten synek?
1: Nie, no wiesz, są dwie opcje. Jest jedna opcja, gdzie można sobie robić, wiesz, żarty, czy tam się nakręcać, a są druga opcja, którą właśnie wolę robić bardziej... No nie da się robić po cichu, bo tak niedawno miałem tak pisek z pewną panią i tam zarzuciła mi parę rzeczy, nieważne. I powiedział, że pomaganie, bo ona mówi, że po prostu promuje głośno to pomaganie. Nie? Mówi, że są dwie opcje pomagania. Jedna jest opcja pomagania, że gdzie trzeba ryczeć na całego. Tak jak na przykład tutaj chodzi o cytrynę, to trzeba wszędzie wołać ludzi do jedzenia. A są pomagania takie, które po prostu się robi po cichu. Czyli na przykład... Robiliśmy też takie akcje, o których praktycznie wiedzą tylko nasi najlepsi przyjaciele. Pomagaliśmy właśnie też w taki sposób. Ale mówię, że jeśli coś trzeba nagłośnić, idzie to w internecie, no to ryczeć ile się da. Tak. Więc wołamy każdego, tutaj właśnie jedzcie cytryny, nominujcie się, wpłacajcie cegiełki, nagrywajcie filmiki.
0: Tak, tym bardziej, że to nie są małe kwoty i...
1: No nie są małe.
0: I im więcej osób o tym usłyszy, im więcej osób wpłaci, tym większa szansa jest. Tym bardziej, że wspomniałeś, że jedna z twoich pierwszych zbiórek niestety przyszła za późno, tak?
1: No to już była tak, z kolei, tak, bo...
0: No niestety jest to zawsze tym obarczone, zawsze jest to... Jest ten faktor czasowy bardzo ważny.
1: Tak.
0: Przy takich chorobach, które bardzo szybko postępują, które tak szybko wyniszczają organizm, nie ma się nad czym zastanawiać, także...
1: Pierwsza taka moja szefowa to była taka Nadusia z Łodzi. Zebraliśmy pieniążki, już było tam 12 milionów. Przyszła wycena ze Stanford, że troszkę rachunek wzrósł, no to wzrósł do 18 milionów. Zebraliśmy te 18 milionów, ale dwa tygodnie przed wylotem do bodajże Stanford czy gdzieś, okazało, że już nie kwalifikuje się do transportu.
0: Ponieważ tak bardzo pogorszył się zdrowie.
1: Po prostu...
0: Wiem, ja widzę, jak ciężko jest ci o tym mówić. Nie wyobrażam sobie, jak ciężko jest usłyszeć o krok przed tą bramą szczęścia takim rodzicom, no, że niestety już się nic nie da zrobić. Więc tym bardziej apeluję do słuchaczy.
1: Wiadomo, te pieniądze nie przepadają, bo...
0: Tak, bo one wtedy są rozdzielane na inne zbiórki. Tak, to nie jest tak.
1: Ten aniołek, który idzie do tego nieba, po prostu i tak tym swoją małą osobą pomógł komuś innemu, nie?
0: Tak. Także miejcie to państwo na uwadze. Czy chcecie kogoś pozdrowić? Bo no, mamy 11 minut do końca, także
1: ja
0: możesz...
1: Godziny nie trzeba.
0: To możesz otwierać listę. Teraz macie...
1: Wszystkich słuchaczy, no, najbardziej to swoją żonę za to, że po prostu też jest cierpliwo do tego pomagania. I moje dzieciaki właśnie, że też mają do tego jakieś też cierpliwość, no bo to jest ważne. No i przyjaciół z Polski, z Niemiec, wszystkich słuchaczy.
2: No, czyli ja bym chciała pozdrowić słuchaczy, wtedy jeszcze mojej rodziny i przyjaciele wszystkich.
1: Taty, który w Polsce też słucha audycji.
0: Tak, to jest zawsze mnie to cieszy, jak słyszę, że słuchają. To jest wspomnienie potem. Na początku jest zawsze takie troszeczkę, że jest zawstydzenie, a potem jest takie już bierze koty za płoty, a potem jest to miłe wspomnienie, bo może kiedyś nie będziesz pamiętała, że tam gdzieś coś, ale czy wiecie, że ja raz w życiu byłam w radiu, udzielałam wywiadu i to jest nieważne w jakim radiu, ale że się było. I to jest fajne, tym bardziej, że my też otwieramy się na dzieci i młodzież. Będziemy niebawem z polską szkołą robić warsztaty dla dzieciaków. Przede wszystkim te warsztaty będą miały na celu to pokazanie, jak ważne jest, żeby mówić poprawnie, żeby motywować te nauki polskiego, bo nie ma co ukrywać. Wiemy, że nie jest to w obecnym systemie, jaki jest. Jest to zawsze weekend, jakiś wolny czas, wieczory poświęcone na to. Także jest to cudowne słyszeć, że rodzice o to dbają, że dzieciaki się uczą, a dla dzieciaków jest fajne, jak mogą tą naukę przekuć w coś kreatywnego i my będziemy chcieli, żeby te dzieciaki właśnie przekuwały w to, że będą musiały ruszyć główkami, żeby sobie wymyślić temat audycji, po nauczeniu się, jak to wygląda, czy jakie przepisy nas obowiązują, bo są przepisy dotyczące mediów na całym świecie, są przepisy niemieckie, i dzieciaki będą się uczyły i to jest fajne. I potem one mają takie uśmiechy na twarzy i wspominają to najbardziej, że kiedyś był w radiu. Bo to jest coś takiego, no chyba, że się pracuje, zostało się dziennikarzem zawodowym, pracuje się codziennie, to jest tak chleb powszedni, że prawdopodobnie już nie ma jakiejś tam ekscytacji. No właśnie pod warunkiem, że są fajni goście. To jest dla mnie zawsze też takie... Bardzo, bardzo miły moment. Mówiliśmy o poczuciu humoru. Ja chciałam zrobić takie trochę śmieszne przełamanie, bo gdzieś mi tam wpadł ten pomysł, jak patrzyłam na twoje filmiki. Pamiętasz takie programy, Marcin, kiedyś leciały w polskiej telewizji, komiczny odcinek cykliczny?
1: Kurczę, nie wiem.
0: Albo Dyszcz, dyskoteka szarego człowieka?
1: Powiem ci szczerze, że... Zależy, kiedy to było, bo...
0: Między innymi była tam Krystyna Malec i Traperzy z Nadwisły.
1: Traperzy z Nadwisły.
0: Jak śpiewali tak, polską tak. historię. A czy słyszałeś taki ich utwór Erotisko? Oni popełnili właśnie w ramach tego... Ja na to czekałam, bo ja zawsze uwielbiałam coś, co jest związane z kabaretem. Kabaret Dudek, starszych panów, no teraz to młodych, ale starszych panów, jak jeszcze żyli i tworzyli i zawsze gdzieś tam tata mnie tym zaraził, że gdzieś tam jakieś takie słowotwórstwo humorystyczne, poczucie humoru.
1: To u nas zawsze masztalscy.
0: Masztalscy, ja. Tak. Masztalerz i zawsze mnie pytają ci, co są ze Śląska, a to masz talerz, to od Masztalski je. A ja mówię, nie, to ja od Masztalerzu z Wielkopolski. Więc to jest takie, brzmi dosłownie Masztalerz, ale kto oglądał pana Tadeusza albo przeczytał, ten wie, kim się zajmował Masztalerz. Ja to już kiedyś, ja tłumaczyłam kolegę redakcyjny, takie sobie nazwisko, no mam takie fajne coś po mężu, Masztalerz. Ale żeby tak troszeczkę uśmiechu wprowadzić, zanim się już tak na dobre z państwem pożegnamy, to ja tak zupełnie z innej beczki, bo ja tak lubię czasem z innej beczki coś, co mnie śmieszy i troszeczkę przypomina mi się z wczorajszą zabawą. Tam był taki pan, który wyglądał jak jeden z traperów z Nadwisły. Nie zdradzę imienia, ale z myślą o nim, traperzy z Nadwisły, erotisko.

0: taki to utwór wymyśliłam na przełamanie, bo ja lubię tak sobie czasem zażartować. Zostało nam niecałe 3 minuty do końca. To co? Przypominam jeszcze raz. Państwo dzisiaj wchodzą na Facebooka. Tam będzie link do dzisiejszej audycji. Będzie link do zbiórki dla Nikoli. I pojawi się też filmik. Zasypiemy was. Filmik bądź zdjęcie. Jak ja i koleżanka Monika wcinamy cytrynę i dołączamy do akcji Cytrynka dla Nikoli, żeby nagłośnić zbiórkę, żeby wesprzeć zbiórkę na leczenie małej Nikoli, chorej na paskudny zespół Reta. I żeby jak najszybciej zebrać tą dużą, ale możliwą do zebrania kwotę, żeby mogła pojechać na leczenie do Stanów i żeby mogła ochronić swoją sprawność, żeby jej nie traciła, wręcz żeby ją odzyskała i żeby kiedyś mogła z uśmiechem zjeść cytrynkę. To co? Dziękujemy. Żegnamy się. Dziękujemy bardzo i ja zapraszam do słuchania audycji, wszystkich audycji po polsku w Radiu Darmstadt. Praktycznie jesteśmy, ja się jeszcze na pamięć nie nauczyłam, ale jesteśmy w czwartki od 19 do 21. Nie, od 21 do 23, przepraszam. Jesteśmy w piątki od 19 do 21, w sobotę Bigos od 15 do 17. Pierwsza środa miesiąca Karolinka. Mamy też miszmasz z Julitką, mamy eliksir, mamy tomograf i mamy darmstadzką falę. No i reset, na który ja zapraszam już za miesiąc, w drugą niedzielę miesiąca września. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia i do zobaczenia. Gdzieś tam.
1: Do usłyszenia. Kto?

0: meine Seele. Nein, ich entschuldige mich nicht. Nein, nein, ich entschuldige mich nicht. Auf kein, ich entschuldige mich. Komm gerne vorbei und ich...
1: Radio Darmstadt. Radadadada.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Sie hören Radio Darmstadt unter DAB Plus ab Juli oder im Internet unter www.radiodarmstadt.de. Ich heiße Renata Mastalisch und bin aus einer polnischen Redaktion und strahle heute die nächsten zwei Stunden auf Polnisch aus. Meine Sendung, die heißt Reset. Dzień dobry Państwu, z tej strony redaktorka Renata Masztalesz, której dawno, dawno, dawno już nie słyszeliście w jej audycji Reset, ponieważ dwa ostatnie miesiące troszeczkę zdarzyło mi się wagarów. Bywają sprawy ważne, ważniejsze, czasami trzeba dokonywać tych wyborów. Ja się stęskniłam, mam nadzieję, że wy też. Tym bardziej, że dzisiaj... Postanowiłam audycję swoją poświęcić nie tylko niedzielnemu resetowi, ale też tematowi, który uważam za bardzo ważny, o którym powinno się mówić, a przede wszystkim powinno się mówić o takich ludziach, które takie tematy nam pokazują, nagłaśniają. A co to będzie dla tych, którzy nie widzieli zapowiedzi w internecie, to już za chwileczkę po piosence Agnieszki Chylińskiej, która niech będzie takim prorokiem, żeby nas było więcej.

0: Agnieszka Chlińska w swoim utworze Jest nas więcej. Jest nas więcej, bo jest nas dzisiaj w studio numer 3 Radia Darmstadt przy Steubenplatz 12. Trzy osoby, także 2 razy 3 to już nam daje 6. A trzy osoby, ja już się przedstawiłam. Po mojej, państwo nie widzą, zobaczą potem, bo mój gość nagrywa, także na pewno na jego socjalach też to zobaczycie. Po mojej lewej.
1: Cześć, Marcin Galuch wraz z córką.
2: Mia Galuch.
1: Przyjechaliśmy tutaj trochę poopowiadać.
0: Tak, przyjechali poopowiadać, dlaczego jest nas więcej, bo ja bym chciała, żeby nas było więcej, ponieważ Marcin, nie mogę powiedzieć, że wpadł mi w oko, bo pewnie żona słucha, ale gdzieś tam na tak zwanych social mediach, w mediach społecznościowych, gdzieś tam w pewnym momencie zauważyłam faceta, który postanowił oprócz zwykłego swojego emigracyjnego życia zrobić coś jeszcze dla innych. I Marcin już od ładnych paru lat...
1: Od sześciu lat...
0: wykorzystuje przede wszystkim swój wolny czas, swoje konto facebookowe i przypuszczam, że Instagram też.
1: No Instagrama też, nie posiadam.
0: Facebook, ale wykorzystuje ten swój czas i możliwości do tego, żeby nagłaśniać problemy innych.
1: Tak.
0: Jakie to są?
1: Dzieciaczków, chorych przede wszystkim. No i dorosłych tak samo, nie? Bo tu chodzi o to, że walczy trzeba o każdego. Z reguły na prośbę rodzin.
0: Tak, tutaj na naszym polonijnym, że tak powiem, lokalnym podwórku w obrębie Rhein-Main Marcin już przeprowadził niejedną zbiórkę, niejedną akcję, która miała na celu pomaganie osobom w potrzebie głównie zdrowotnej.
1: Tak, zbiórki pieniążków na cele, na właśnie środki, rehabilitację, cele lecznicze, między innymi właśnie walką z rakiem, SMA.
0: Tak, ja dowiedziałam się też o tych zbiórkach, między innymi dzięki Monice. Monika Kruk jest taką osobą, która nie może też przejść nad niczyją krzywdą obojętnie i widzi takie rzeczy chyba. Nawet jest, ona jest tak dobra w wyszukiwaniu takich informacji, że pamiętam, że to ona mi jako pierwsza powiedziała o ostatniej zbiórce, na której ja osobiście nie mogłam być,
1: u Dawida, bo ja
0: wtedy miałam coś związanego z też właśnie ze współpracą ze Star Manager, jakiś wyjazd, praca z artystami, ale też udało nam się wykorzystać parę sytuacji takich właśnie, żeby między innymi od kabareciarzy nawet nie wyłudzić, bo oni bardzo chętnie przekazują książki czy jakieś takie materiały reklamowe swoje z autografami właśnie na licytację i też z tego powodu jest mi miło, że udało się coś załatwić i coś wesprzeć, ale to są małe rzeczy i od małych rzeczy się zaczynają duże rzeczy. I zaraz powiemy, jakie to będą Jaki temat aktualnie państwo widzieli na zdjęciu promującym wydarzenie, tą audycję, bardzo dużo cytryn. I nie, to nie było zdjęcie z wakacji z wybrzeża Amalfi we Włoszech, gdzie podobno są najsłodsze, najlepsze cytryny, tylko to była akcja, to ma zapowiadać akcję właśnie. Marcin wam powie, jaką akcję?
1: No to jest akcja Pomaganie przez Uśmiechanie, dokładnie Cytrynka. Ludzie to wykorzystują już na praktycznie większości tych zbiórek wszystkich. Zaczło się w 2020 roku od Maciusia Cieślika, gdzie praktycznie robiłem sobie herbatę i widziałem filmik na YouTubie, jak gościu zajadał się tą cytryną. I mówię, kurde, to będzie fajny pomysł na to, żeby to wykorzystać. No i tak to się przyjęło.
0: To teraz nam powiedz, Cytrynka, ja nie ukrywam, że ja cytryny lubię, aczkolwiek dawno nie zjadłam tak cytryny w kawałku bądź w całości, więc dzisiaj na pewno to będzie dla mnie wyzwanie. Możecie sobie zobaczyć, jest taki hashtag też u Marcina na profilu Cytrynka dla Nikoli. Tak. Zaraz powiemy, o jaką Nikolę chodzi i dlaczego, i jak ta akcja Cytrynka wygląda i dlaczego chcemy, żebyście wy z nami pokochali cytryny. Ale zanim to zrobimy, to mały taki muzyczny, nie chcę się bawić w jakąś tutaj wróżkę proroka, ale ja lubię piosenki, które coś mówią i które wzbudzają uczucia i nadzieję, więc najnowszy dżem idzie lepsza.

0: I ci z Państwa, co czujniejsi, wyłapali, że zapowiedziałam i dzielę przedem, a puściłam Staśka Kukulskiego dla Ciebie bym mógł. No tak to się zdarza, no nie było, nie będę się tłumaczyć, ale troszeczkę mnie tu nie było, no i A, B i tak zamiast A poszło B. Zdarza się, ale Stasiek miał lecieć jako następny, dla Ciebie bym mógł, z tego względu bardzo romantyczna piosenka, ale ten tytuł taki wymowny, dla Ciebie bym mógł. Bo mówimy o tym, jak dużo można zrobić dla kogoś. Powiedzieliśmy, że Marcin wymyślił tą akcję z cytryną i teraz powiedz nam, na czym ta cytrynka polega, na czym dokładnie polega cytrynowy challenge. Ja to tak nazwałam, bo teraz to jest takie modne słowo, wyzwanie cytrynowe.
1: No wyzwanie cytrynowe.
0: Bo jest to wyzwanie, żeby zjeść cytrynę i się potem uśmiechnąć.
1: No to nic trudnego, po prostu wystarczy jeść kawałek cytryny. Uśmiechać się, przy tym można płakać w sumie, nawet jak ktoś woli, to jest bez różnicy. Grunt, żeby po prostu to zrobić do danego dziecka czy tej osoby. Jemy cytrynę, nakręcamy filmik albo sobie zdjęcie robimy. Zawsze jak jest tam ten link, tam jest cały tekst, co trzeba zrobić na wykonanie zadania, jest 48 godzin. Wpłacamy cegiełkę, wiadomo, to nie jest obowiązkowe, kto może. Ważne jest, żeby wziąć udział i nominować ludzi.
0: Żeby rozpowszechnić
1: tak, i to się rozeszło tak po całej Polsce, więc ja postanowiłem właśnie dla Nikoli Woźniak. Jak widzę, co tam się dzieje, to po prostu normalnie aż się łezka zakręciła, mówię, od razu poszedłem do takiej firmy Logo z Pszczyny. Zrobiłem sobie banery na samochodzie, mam jeden baner, jeździ po, nawet aha, przyjechała z Polski, tutaj z powrotem ze mną Nikola. I właśnie nagłaśniemy tą akcję. No i to właśnie trzeba zrobić u siebie, dodać na profilu.
0: Czyli zjeść cytrynkę, tak, oznaczyć, że jest to cytrynka dla Nikoli.
1: Tak.
0: Jak się może, wiadomo, cel jest taki, zaraz opowiemy, jaki jest cel, jak duży, ale jak łatwo go można osiągnąć, jeśli będzie nas więcej. I oznaczyć dwie kolejne osoby ze swoich znajomych z Facebooka.
1: Można wszystkich. Najlepiej, żeby oznaczać też jakieś instytucje, szkoła, przedszkola, strażaków, czyli, aktorów.
0: Tak, czyli można po prostu wykorzystać wszystkie swoje kontakty. Tak. Ci, co nie zareagują, to fujka, bleble. Nie usuwamy ze znajomych, ale nie. Fujka nieładnie. Nie musisz wpłacać kasy, jeśli nie masz, tak, my to rozumiemy, to ale pójść ten sygnał dalej, bo im szybciej zadziałamy, tym większa szansa dla Nikoli na wyzdrowienie. No, mi się kojarzy przede wszystkim cytrynka z tym, ja pamiętam, ja jako dziecko, jeszcze jak mieszkałam w Polsce, oglądałam, był taki order uśmiechu, tak, wręczany przez dzieci i ten, który ten order otrzymywał, został

0: Mówiliśmy, wspomniałeś już naszą małą bohaterkę, dla której ta zbiórka aktualna. Powiedz mi coś więcej. Ja czytałam, ale powiedzmy, że nasi, znaczy powiedzmy, no nasi słuchacze prawdopodobnie pierwszy raz się stykają z małą Nikolą i z jej problemem. Powiedz coś o Nikoli. Wiem, że Nikola ma 3 latka w tej chwili.
1: Ma 3 latka, pochodzi z Sękowej obok Nowego Sącza. No, walczy z chorobą, z zespołem Retta. Jest to bardzo ciężka, okrutna choroba, która zabiera wszystko. Począwszy już od mowy, problemy z chodzeniem. No i nie daj Boże, zabierze wszystko.
0: Tak, ja czytałam, troszeczkę poczytałam sobie o zespole Retta. Niestety jest to choroba genetyczna, która w Polsce w tej chwili nie ma na nią terapii, nie jest uleczalna. No i niestety polega na tym, że w pewnym momencie dziecko, które pięknie się rozwijało, mówiło mama, tata i cieszyło się życiem, nagle tak jakby zatrzymało się albo wręcz cofnęło się. I bardzo ciężko jest to zauważyć. W Nikoli przypadku gdzieś któryś z lekarzy, z pielęgniarek, z tego co czytałam, po prostu coś wiedział, bo to jest tak rzadka choroba, że nawet nie każdy medyk, który niekoniecznie tą specjalizacją się zajmował, od razu zwrócił uwagę na te symptomy. Ona to szczęście miała, że ktoś te symptomy zauważył. No i teraz, żeby uratować... zatrzymać to ciężko postępującą chorobę, jedyną opcją jest dla niej leczenie w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, które kosztuje bodajże 8 milionów.
0: 8 milionów złotych. Znaczy w tej, ja czytałam, wyczytałam w opisie zbiórki, że w tej chwili jedyne, co mogłoby i bardzo szybko mogłoby zadziałać, to jest bardzo drogi jakiś taki lek w postaci syropu doustnego, który po prostu zatrzyma. A w Stanach już w tej chwili są prowadzone badania kliniczne nad terapią docelową, która nie dość, że zatrzyma, to jeszcze ma na celu odbudowanie tych szkód, które w układzie nerwowym powstały. Bo z tego, co czytałam, ta choroba po prostu stopniowo wyniszcza układ nerwowy i u dziecka, które normalnie się jeszcze rozwija i uczy się, wszystko, czego się nauczyło, tak jakby zostało
1: Wymazane.
0: Dlatego jest to ważne, żeby ta reakcja była szybka. Cel zbiórki, która znajduje się na najbardziej znanym polskim... to jest chyba fundacja.
1: Fundacja się pomaga.
0: Zbiórka jest zarejestrowana, jest oficjalna zbiórka. Jaki jest cel w tej chwili głównej zbiórki?
1: Z głównej zbiórki jest około ponad 7 milionów, a do zebrania jeszcze jest 4 miliony 645 tysięcy.
0: Także widzicie, mimo że prawie połowa została zebrana, to jednak mimo wszystko jest bardzo dużo, ponieważ jest to rzadka choroba, nie ma nawet szans, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia to zrefundował. Możecie, link znajduje się u Marcina na jego profilu, my też potem po audycji wraz z linkiem do audycji dodamy link do zbiórki, na którą pieniążki można wpłacać oczywiście, jeśli jesteście w stanie. To się tak wydaje, ale czasami złotówka, 5, 10, ktoś stwierdzi, zrezygnuje z czegoś, nie jest mi to konieczne, wpłaci troszkę więcej. Widzicie to przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak bardzo szybko dużo osób jest w stanie dużo zdziałać. Tu niestety te zbiórki nie mają takiego rozgłosu, stąd właśnie Cytrynka dla Nikoli jako akcja, która miałaby nagłośnić to. I my nagłaśniamy i z tą nadzieją właśnie teraz właściwy utwór, że nam się to uda. Mówię nam, nie myśląc o naszej trójce w studio, tylko mówię o nam jako słuchacze i wasi znajomi, nam, czyli my wszyscy fajni ludzie, którzy mają dobre serducha i chcą pomóc. A żeby nam się to udało, no to Jam, idzie lepsze.

0: tak jak Państwo słyszeli, bo zmiany są potrzebne, zmiany na lepsze. Ja myślę, że to lepsze dla małej Nikoli przyjdzie, że wszyscy razem możemy naprawdę dużo zdziałać. Ja jako matka nie jestem w stanie nad czymś takim obojętnie przejść. Mam trójkę swoich urwisów i zawsze jako chyba największą taką obawą rodzica jest, żeby dzieciaki przede wszystkim były zdrowe, bo szczęście możemy im zapewnić swoją miłością i swoją obecnością.
1: No tak.
0: O tym chciałam troszeczkę, bo ja muszę tak troszeczkę z tej takiej strony babskiej takiej, żeby troszeczkę i mi, i Państwu się łezka zakręciła, ponieważ ja z Marcinem osobiście się poznałam dość niedawno, gdzieś tam wcześniej się mijaliśmy i co ciekawe, myśmy się znali z widzenia. Nasze starsze córki gdzieś tam razem chodziły na kurs polskiego, czy na religię razem. I ja zawsze widziałam taką fajną parę. Zawsze tak widać było w nich takie uczucie i tak średnio co 2-3 lata, nie pamiętam dokładnie, policzam, pojawiała się kolejna piękno, ciemnowłosa, brązowo oka, mała brunetka, córeczka, aż Marcin z żoną Anią, tak? Ania,
1: tak.
0: Dorobili się 4 córek. No i jedna z nich mija dzisiaj tutaj jest i to nie bez powodu, nie tylko ze względu na miłość do swojego wspaniałego taty, ale też na to, że też bierzesz udział w akcjach taty. Powiedz mi, kiedy zaczęłaś razem z tatą pomagać?
2: Czyli przed tak 6 latami szłam z tatą tak 6 kilometrów dla
1: Maciusia
2: i wtedy po prostu robiłam te 6 kilometrów i tak z moim tatą.
1: Motywowała ludzi do pomocy.
0: Czyli miałaś 6-7 latek.
1: 6 lat miał i challenge urodzinowy.
0: Czyli taka pierwszoklasistka powiedziała sobie, że na urodziny zamiast prezentu, zamiast imprezy, to ja pójdę dla Maciusia.
1: Przejdzie 6 kilometrów dla Maciusia.
0: Cudowne. To jest cudowne. Takie rzeczy od razu zmiękczają po prostu moje worki łzowe i łzy chcą się wydostać, bo jest to piękne. Nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach dzieciom przekazać takie wartości. To się tym bardziej chwali, dlatego też powiedziałam, że ja chcę Marcina najlepiej z jego całą gromadką wesołych kobitek pokazać, ale rozumiem, jutro zaczyna się rok szkolny, wróciliście dopiero co z urlopu, a urlop to też był taki urlop pomieszany z nagłaśnianiem akcji zbiórki dla Nikoli, także ile? 4500 kilometrów zrobiliście?
1: 4600 ponad.
0: Ty sam, czy razem z rodziną?
1: Znaczy z rodziną, bośmy jechali właśnie tam do przyjaciół.
0: Czyli taką objazdówkę tak. W Polsce.
1: Do przyjaciół, gdzie właśnie domek myśmy wynajęli. Później do okolice Płocka, do rodziny.
0: Fajnie, bo ty jesteś spod Pszczyny, czyli tak. Ślązak.
1: Hannes, tak zwany.
0: No właśnie. Ja z troszeczkę innych stron, ale uwielbiam ludzi z tamtych stron. Zresztą uwielbiam ludzi z całej Polski. Polska jest tak piękna i różnorodna, że to właśnie też fajne że ma tą możliwość, że ma się tą możliwość mieć przyjaciół w całym kraju.
1: Oczywiście.
0: I z południa sobie pchać na Polskę, stąd tyle kilometrów. Dobra, Mija przeszła pieszo kilometry, a teraz w czym pomagasz tacie przy akcji? Nagrywasz go, jak nagrywa swoje śmieszne roleczki, czy raczej robi to w ciągu dnia w pracy z kolegami, bo widziałam na przykład, mnie urzekło z wkrętarką filmik, który pokazuje moc wkrętarki, bo wkrętarka jest tak mocna, że Marcin robi po prostu fikołka na budowie, więc...
1: Zdarzyło się,
0: ale to też myślę, że przysparza właśnie wtedy sympatii i widoczności i tą widoczność fajnie można potem przekuć. A teraz będziesz jadła cytrynę? Jadłaś już cytrynę?
2: Jadłaś już kilka razy,
0: fajnie.
1: I do niejednego dzieciaka już zadałeś na cytrynkę.
0: Wydaje mi się, że dzieciaki mają z tym łatwiej, odbierają ten kwaśny smak jakoś tak naturalniej. Mnie na przykład śmieszy, ja lubię oglądać na internecie reakcje dzieciaków, które pierwszy raz w życiu coś jedzą. Tak. I często właśnie, że jedzą cytrynę i jest najpierw takie skwaszenie, a potem nowy smak, w końcu mogę coś nowego. Jest takie wgryzanie się.
1: Że się krzywią, nie chcą, a dalej ciągnie do tego, nie?
0: Tak, dokładnie. No to bardzo piękne. Ty masz 13 lat, tak? 13
2: 12.
0: Mówiliśmy? 12. No. 12. No słuchajcie Państwo, 12 lat i dziewczyna już ma tak... taki zaszczepiony kręgosłup moralny i takie zasady, że to aż miło. Aż miło, tym bardziej, że to powoduje, że się jest wtedy dumnym, że się jest Polakiem, jak się spotyka tak. takich rodaków za granicą. A opowiedz mi, najmłodsza siostra, tak?
1: Ines.
0: Bo najmłodsza siostra Ines też postanowiła coś zrobić wyjątkowego.
1: No.
0: Dla innej akcji, ale też bardzo pięknej. Byłaś przy tym?
2: Byłam. Czyli... No, obcinała włosy sobie i dla dzieci chorych, które nie mogą mieć tych włosów, i obcięła 35 cm. I...
1: Nie
0: czyli piękne długie włosy, które hodowała, przekazała do fundacji Mali Herosi, to się chyba nazywa?
1: Tam było
0: rock
1: and roll.
0: Albo rock and roll, tak. Są takie salony fryzjerskie. W Niemczech też są takie fundacje, niestety nie znam nazwy, ale wiem, że też można podarować włosy. To też bardzo, bardzo, no to jest dla, ile ma Ines? 6 lat?
1: 6 lat.
0: 6 lat. Dla 6-latki te piękne, długie włosy i możliwość czesania ich i wpinania gumek, to jest bardzo często wszystko, plus piękne różowe stroje. I w momencie, kiedy ma podjąć taką decyzję, jest to coś, bo niełatwo jest się rozstać. Dorosła kobieta jakoś to łatwiej rozumie, ale że mała dziewczynka się decyduje, to jest piękne to, że rozumie, po co to jest.
1: No cały czas przygotowana była do tego, sama chciała zciąć te włoski.
0: I widziałam właśnie na filmiku, jak ona tam pięknie siedzi, grzecznie i jaka jest zadowolona z tego. No i do twarzy i w długich, i w krótkich, bo musieliby państwo widzieć, bo to są bardzo piękne, młode kobiety z przecudownymi brązowymi oczami i przede wszystkim z serdecznymi uśmiechami i to aż bije, ta dobroć aż bije i mnie to bardzo cieszy. I jeszcze jakieś? Macie, kto z rodziny jeszcze pomaga? Ja czuję, że powoli, że to już wszyscy, że
1: dwie
0: cała rodzina musiała.
1: Tak samo właśnie pomagały jadącą cytrynę, bawiły się po prostu też tym.
0: Chodziły też na marsze pozostałe?
1: Czasami jak...
0: Czy dzielicie się?
1: Nie, jak robiłem te właśnie kilometry dla tych dzieciaków tutaj, challenge urodzinowy, tam było 38, 39, 40 lat, to robiłem właśnie co roku takie kilometry, co roku o 10 km więcej wyrobiłem. Od 380 w ciągu miesiąca, a później skończyło się tam chyba na 410. To właśnie czasami ze mną chodziły w niedzielę na spacer, taki dłuższy, to towarzyszyły.
0: Fajnie, bardzo fajnie. Czyli tak, teraz aktualna zbiórka, to jest akcja Cytrynka dla Nikoli. Zbieramy dla Nikoli, powtarzamy, nie ma problemu, się pomaga. Można to robić też z zagranicznych kont. Ja sprawdzałam, działa, system ich automatycznie przelicza po kursie nadawanym przez NBP i no, ja będę powtarzała, no róbcie to, róbcie, pomagajcie, żeby dla małej Nikoli wyszło tak piękne słońce w takim kolorze jak cytryny.
1: Tak.

0: organek nam zaśpiewał Walcz, tak, bo my będziemy walczyć o Państwa uwagę i o to, żeby Państwo wzięli udział w naszym cytrynie. Naszym, ja już się przypięłam, mówię naszym.
1: No, to jest nasze.
0: Niech będzie w naszym, niech to będzie nasz.
1: Cała Polska je cytryny.
0: Każdego z nas, niech cała Polska i świat, i Polacy, tak, całego świata, łączcie się i jedzcie cytrynę dla małej Nikoli. Cytryna jest zdrowa, poprawia odporność, jest dobra bardzo na cerę, zwłaszcza po słońcu, jak komuś wychodzą biegi. Ja tak z damskiej strony zareklamuję. Myślę, że tutaj panie, które są specjalistkami, od tego powtórzą. Ostatnio nawet czytałam, że witamina C regularnie stosowana potrafi naprawdę wiele złego zwalczyć, nawet jest wspomagaczem w terapiach nowotworowych, także no nic tylko jeść cytryny, tym bardziej, że teraz one są najlepsze, bo teraz zaczyna się zbiór i one teraz
1: są świeżutkie,
0: nie, mają tą skórkę taką normalną, nie jakąś taką troszeczkę jakby wybrakowaną, bo to jest takie późno wiosenne, mam wrażenie, że są już takie gdzieś resztki, gdzieś tam zna, a teraz ja kupiłam naprawdę bardzo takie piękne, mięsiste cytryny, żeby wziąć udział w tym challenge'u. Przypominamy, jak wygląda procedura wykonania cytrynowego challenge'u.
1: Jemy cytrynę, nominujemy osoby do tego. Na wykonanie zadania jest 48 godzin. Przeważnie jak ktoś jest nominowany już, to jest cały opis, co trzeba zrobić. Dodawać swoje osoby, najlepiej nominować jak najwięcej. Najlepiej to dotrzeć do prezydenta Polski. Może się przyłączy. No i walczymy.
0: Tak.
1: My nagrywamy krótki filmik, udostępniamy u siebie ze swoimi nominacjami i po prostu
0: im więcej rozgłosu, im więcej hałasu, tak, tym większa szansa.
1: Dobre serca do...
0: Że znajdą się też osoby, które będą chciały, wpłacić grosz do grosza, zbierze się trzosa, tak, jak mówi nasze staropolskie przysłowie i naprawdę chciałabym, moim marzeniem by było takim właśnie, żeby cytryny od dzisiaj zalewały internet, żeby brać w tym udział, nagłaśniać, nie przechodzić obojętnie obok tej akcji. Można zrobić naprawdę coś dobrego, robiąc tak niewiele. Dla nas jest to kilka minut, a dla tej małej, kochanej Nikoli jest to bardzo dużo i ja upraszam Państwa słuchaczy o wzięcie udziału w akcji Cytrynka dla Nikoli. Miałam gdzieś tam z tyłu głowy pytanie, które mi przez mój słowotok uciekło, bo myślałam sobie tak, przechodząc wzrokiem po tytułach, po playliście, jakie piosenki mi przyszły do głowy, bo ja zawsze staram się tak, żeby, jeśli mam gościa, żeby troszeczkę te utwory wiązały się albo z tematem rozmowy, albo troszeczkę z gościem. Trochę jest ciężko, jak się mało wie o kimś, co ktoś lubi, ale też jednocześnie można coś zaproponować i może fajnie, jak ten gość polubi tą piosenkę. A ja sobie myśląc tak, patrząc na to, na te dwa uśmiechy przede mną, takie, które naprawdę są takimi serdecznymi uśmiechami, niech mi Państwo wierzą, to ma się takie poczucie, że siedzą przede mną anioły, które tutaj przyfrunęły do mnie na chwilkę, żeby poopowiadać o tym, co robią dobrego, a potem, potem odlecą i co. Także, aha, jeszcze dlaczego anioły? No właśnie, no chciałam powiedzieć anioły, bo ja zawsze słysząc gdzieś utwory tej wokalistki, którą za chwilę puszczę, zawsze muszę serdecznie pomyśleć o moim koledze Marku Wieremiejewiczu, z którym chodziłam 4 lata do liceum. Tak, jeszcze bardziej nietypowe nazwisko niż moje, Wieremiejewicz. Typowe z Podlasia. Także dla mnie podoba się, że Marek gra w tej chwili w składzie Julii Pietruchy. Jest super muzykiem. Zawsze w liceum grał mi mój ulubiony utwór z muzyki klasycznej dla Elizy. Bo nawet wbrew zakazom nauczycieli, żeby nie ruszać pianina, nie rozstroić. Także teraz dla aniołów moich w studio i dla wszystkich aniołów, które nas słuchają, Anioły, Julia Pietrucha i Mrozu.
2: You have a simple choice now, Carrie. Either you play piano for the Soviet Union, or you never see your family again.

0: Mrozu i Julia Pietrucha zaśpiewali na koniec, że możemy poudawać, że mamy czas. A my nie będziemy udawać, bo my po prostu znajdziemy czas. I uwaga, mieszkańcy Warszawy, wiemy, że tam też tam nas słuchają. Pozdrawiamy pana Wojtka z Warszawy.
1: No tak.
0: Zazwyczaj słucha, może się wybierze. Marcin, powiedz, gdzie warto się wybrać?
1: No, pod Pałac Kultury w najbliższą środę będzie tam... Właśnie Kolka, będą rozdawać lemoniadę, cytrynę, będą zachęcać ludzi do właśnie do tego wyzwania nominować, będą prosić, kto chce, to po prostu, żeby nagrał ten filmik, nominował te osoby, ja cytrynę, wiadomo, zawsze te cegiełki będą też bardzo potrzebne, więc jak co, to dokładnej godziny nie znam, ale poszukam za chwilę i przy następnym powiem dokładnie, od której godziny będą.
0: Ja tylko wiem, że jak państwo sobie wpiszą na Facebooku hashtag, albo to hashtag krateczka tak zwana, hashtag z angielskiego, cytrynka dla Nicoli, to pojawią się wszystkie posty i filmiki i w ten sposób można też dotrzeć do rodziców małej Nicoli, którzy zamieszczają na bieżąco informacje, gdzie jakieś akcje odbywają się, gdzie można też...
1: Dołączajcie też do grupy Nicolki właśnie licytacje, bo to też jest dość ważne. Trzeba, jeśli macie jakieś rzeczy, możecie tam wystawić na licytację. Też z tego zbieramy pieniążki dla niej. Nawet jest akcja Zbierają butelki.
0: Aha, no tak, w Polsce system kaucyjny jest to teraz możliwe.
1: Też jest fajna pomoc właśnie tam dla Nicoli, więc tak jak mówię, już podaję nazwę internet. To jest tak, Razem dla Nicolki z zespołem Reta. Dokładnie się nazywa grupa licytacyjna, tam wchodźcie, dołączajcie. No i w ten sposób też możecie pomóc.
0: Możecie pomóc. A nuż sami wylicytujecie jakiś skarb, coś dla siebie, coś fajnego, co wam wpadnie w oko, bo ja wiem z doświadczenia, że ludzie na takie licytacje bardzo często przeznaczają rzeczy unikatowe, jednorazowe na przykład. Jest ktoś bardzo uzdolniony i wytwarza. Ja sama osobiście wylicytowałam kiedyś przepiękny wazon. Jeden, jedyny, lekko krzywy, ale on mi się dlatego podobał, że krzywy. I właśnie jak ktoś lubi takie rzeczy, jak rękodzieło, czy jakieś takie unikaty, to na takich licytacjach właśnie, bardzo często można właśnie coś pięknego.
1: Moja żona właśnie przeważnie wszystkie kryształy, co były.
0: Kryształy, czyli tam, tak, bo wiesz, moda wraca. Dla mnie, jako moja dziecka, to takie wspomnienie, że stały wszędzie kryształy u babci. I jeszcze pod każdym kryształem była biała serwetka, żeby podkreślić elegancję danego naczynia, a teraz to wraca. Tym bardziej, że w świecie, gdzie zanika rękodzieło, ludzie zaczynają wracać właśnie do starych tradycji. Czyli Ania, kryształy. Prawdziwe takie, kiedyś się mówiło, że prawdziwe węgierskie chyba, czy czeskie kryształy. Coś takiego było, że był taki też tafika. To jak tam, gdzie, a ty się nie znasz, widzicie, facet przyznaje, nie znam się. Ale jak idziesz na targ staroci, to odruchowo zerkniesz, może takiego mojego żona jeszcze nie ma.
1: No w sumie tak, ostatnio mieliśmy w Pszczynie chyba to było staroci, targ staroci i tam właśnie też mówiłem, że jak chce, to ma coś.
0: Ale to piękne, nie? Zamiast gdzieś tam, chodź kup sobie sukienkę czy buty, chodź sobie wybierz kryształ. fajne. Dobra, w środę, nie wiadomo jeszcze o której godzinie, będzie można spotkać.
1: Wiem, że to będzie chyba od godziny jakoś 10:00, z tego co pamiętam. Aha. Był plakat tylko w tym całym natłoku.
0: Dużo jest tych informacji, tak. Trzeba sobie przejrzeć, ale jak ktoś jest z Warszawy, ma ochotę, to może się i dowiedzieć więcej, i może zamienić kilka słów, pomóc, wymienić się uśmiechami. To też często bardzo dużo już jest dla kogoś, kto w swoim codziennym życiu zmaga się z taką troską, jak choroba dziecka.
1: No tak.
0: No tak.
1: Trzeba pomagać.
0: Tak, trzeba pomagać i trzeba czarować tymi uśmiechami słońce, bo tam, gdzie my, tam słońce.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Nach 30 Jahren geht Radio Darmstadt off air. Aber nur fast. Auf DAB Plus und im Web bleiben wir. Nur UKW schicken wir in den Ruhestand. Hört uns auf DAB Plus und radiodarmstadt.de.
2: Wir haben 20 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt. Ich heiße Renata Masztalisch und strahle jetzt auf Polnisch meine Sendung Reset aus. Ich bin von polnischer Abteilung der internationalen Radio Darmstadt Redaktion. Heiße Sie herzlich willkommen. Guten Tag. Dzień dobry. Die nächste Stunde geht auch auf Polnisch. Minęła nam już 20, uciekła nam już pierwsza godzina audycji. Ja nie wiem, ten czas zawsze tak szybko leci, jak się ma fajnych gości. Mi w ogóle w Radio Darmstadt bardzo szybko leci czas, ponieważ ja lubię, to jest dla mnie możliwość wyżycia się muzycznie, bo nie gram na żadnym instrumencie. Jedyne na czym gram, to podobno nerwy czasami, mówią moje nastoletnie córki. Zdarza się. No i przy okazji cieszę się, że mogę, że mogę choćby małą cegiełkę dołożyć do tego, żeby nagłośnić zbiórkę dla małej Nikoli. Ja bardzo, bardzo bym się cieszyła, bo ja uznaję, że takie małe właśnie kroczki, pomaganie przybliżają nas do szczęścia, bo to do nas wraca. To, co my damy światu, to do nas wraca. Co nie oznacza, że wiesz, jak ja dzisiaj wpłacę 5 dych, to jutro do mnie wróci stówka. To nie na tym to polega. To chodzi bardziej o to, dobre żeby być wracają. Po prostu porządnym człowiekiem. Tak?